0: Czego pragną mężczyźni w Chili Z? Zapraszają Robert Konecki i Mateusz Kowalski.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w nowej audycji na antenie radia Chili Z, audycji Czego pragną mężczyźni. I to jest audycja, w której my sobie rozmawiamy jako faceci, nie tylko z facetami, ale dzisiaj owszem, na tematy, które często stanowią tabu w męskim świecie, które są poruszane rzadko albo nie są poruszane wcale.
2: A witają Was
1: Robert Konecki
2: i Mateusz Kowalski. I jest z nami Mikołaj Krajewski. Cześć Mikołaj.
3: Siemanko, cześć.
2: Zastanawialiśmy się, jak Cię przedstawić i mam nadzieję, że nie posądzisz mnie o plagiat, ale zapytam Cię tak samo, jak Ty pytasz swoich gości.
3: O mój Boże.
2: Czyli jakbyś miał się przedstawić komuś, kto Cię nie zna w dwóch, trzech słowach, zdaniach, to co byś powiedział?
3: Wiesz co, akurat przyznaję, z jednej strony mnie zaskoczyłeś, ale z drugiej strony już ktoś tak mi odbił piłeczkę raz, więc mam już poniekąd przygotowaną odpowiedź, ale myślę, że taką najważniejszą rzeczą, jaką mógłbym aktualnie w tym momencie życia sobie powiedzieć, jeśli by ktoś mnie zapytał, to bym powiedział, że jestem człowiekiem, który przestał się wstydzić tego, że nie wie i zaczął się rozkoszować w tej niewiedzy czasem, nawet często.
2: Fajne. Podoba mi się to, że nie zacząłeś od tego, co robisz.
3: No nie, no wiesz, tam staram się nie myśleć o tym, że to mnie definiuje, bo jakby tak było, to biorąc pod uwagę, jakby to powiedzieć, wzloty i upadki statystyczne na kanale, byłbym czasem szczęśliwy, a czasem bardzo smutny. A wolę jednak opierać się na tym, co tam personalnie, jakby personalnych transformacjach, które we mnie zachodzą. I myślę, że taką dużą rzeczą jest to, że przestałem właśnie odczuwać wstyd w związku z niewiedzą, a się w niej rozkoszować i jakby zastanawiać się, czego mogę się dowiedzieć, albo czego warto się dowiedzieć, albo czego warto nie wiedzieć. O, w ten sposób.
2: To czego warto nie wiedzieć?
3: Rzeczy, na które tak naprawdę nie masz wpływu. Znaczy, można mieć o nich jakąś świadomość, ale myślę, że niekoniecznie jest warto je zgłębiać, jeśli nie masz na nie tak faktycznego wpływu, ani nie są one konkretnie, one nie mają wpływu na ciebie. Czyli przykładowo mam świadomość o różnych zdarzeniach na świecie, co nie zmienia faktu, że nie zgłębiam ich przez pryzmat tego, że nie mam za bardzo na nie za dużego wpływu, a rzeczywistość jest taka, że jeśli zacznę je zgłębiać, to bardzo łatwo mogę wpaść w różnego rodzaju lęki i tak dalej, które no nie są przyjemną częścią jestestwa ludzkiego.
2: No właśnie, bo ty często mówisz o tak otwarcie, o terapii, o lękach, o jakimś takim procesie rozwoju psychologicznego, emocjonalnego. Co jest dla ciebie takim punktem zwrotnym w twoim życiu albo jakimś takim momentem takiej świadomości, kiedy poczułeś, że warto po prostu otwarcie o tym gadać?
3: Wiesz co, akurat ja nie miałem takiego konkretnego momentu, ponieważ w mojej sytuacji to wyglądało tak, że moja mama zawsze mnie uczyła, żeby w jakiś sposób, jeśli nawet nie byłem jako dziecko w stanie interpretować w 100% moich emocji, to przynajmniej pozwalać sobie na to, żeby je czuć. Ja zawsze miałem w domu wykreowaną przestrzeń do tego, żeby te emocje być w stanie wyrażać i być w stanie jakoś działać na nich, więc ja akurat nie miałem takiego momentu zwrotnego. Myślę, że ewentualnie mógłbym powiedzieć, że miałem taki zwrotny moment, kiedy jeden z moich terapeutów wyjaśnił mi, jak należy postrzegać emocje, że to nie jest jakaś taka magiczna siła, która nas przyciska i ma nas wgnieść w glebę i my nie mamy co z nią zrobić, tylko jest to pewnego rodzaju sygnał, który dostajemy od naszej podświadomości, że znajdujemy się w sytuacji, w której chcemy być, albo być w niej nie chcemy. Więc myślę, że to był taki zwrotny, przełomowy moment przez pryzmat tego, że zacząłem mieć, może nie kontrolę, bo to jest złe słowo, ale zacząłem akceptować te myśli w sobie, te emocje w sobie i być w stanie na nich pracować bardziej niż wcześniej byłem w stanie. Mhm.
2: No dobra, to jest audycja o męskości, więc chciałbym ci jeszcze zadać pytanie, jaki jest największy mit o męskości, o byciu takim samcem alfa, w który wierzyłeś?
3: W który wierzyłem, czy który zauważam?
2: W który zauważasz?
3: Może na przykład to, że... Bo bardzo często, jak się mówi o takim samcu alfa i tak dalej, mam wrażenie, że ludzie trochę źle postrzegają tę definicję, bo od razu ktoś sobie wyobraża tego z największymi cojones, który jest największym kozakiem i potrafi tak dużo i wszystkim zarządza, a wydaje mi się, że nawet Maslow, jeśli się nie mylę, opisał jakby samca alfa jako istotę właśnie tego wilka, który idzie z tyłu stada, jest na tyle kompletną istotą, że jest w stanie się zaopiekować innymi. A bardzo często ludzie określający się mianem samca alfa są tak naprawdę bardzo niekompletnymi, zakompleksionymi istotami, które próbują wywrzeć swoją, jakby to powiedzieć, kontrolę nad rzeczywistością poprzez prezentowanie się w jakiś sposób. To nie jest stabilność, to jest brawura albo jakiegoś rodzaju chęć pokazania się w moim zdaniem negatywny sposób. To więc, fajne. Więc może taki mit.
2: Wracamy po krótkiej przerwie. Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Czego pragną mężczyźni w Chili Z? Zapraszają Robert Konecki i Mateusz Kowalski.
1: To jest audycja Czego pragną mężczyźni. Jest z nami Mikołaj Krajewski. Mikołaj, muszę cię o to zapytać, mimo że pytano cię o to setki razy, ale jesteś synem Kasi Nosowskiej. Czy byśmy tego chcieli, czy nie?
2: Nie, ja to w sumie chcę.
1: Nie, jasne. Chodzi mi o to, czy ten fakt dzisiaj już traktujesz jako przywilej, czy jako ciężar, czy jako jedno i drugie?
2: Znaczy, wiesz co, przede wszystkim traktuję to jako fakt. Moja mama zawsze była, jest i będzie moją mamą i zawsze główna wartość w naszej relacji wynikała z tego, czego ona mnie nauczyła jako matka, a nie jako artystka występująca na scenie. Więc może faktycznie kiedyś w trakcie rozmowy z Heleną Englert w naszym podcaście doszliśmy do wniosku, że bardzo często jest tak, że to nie wcale relacja z rodzicami w przypadku bycia tak zwanym nepo baby. To nie relacja sama z rodzicem jest ciężarem, tylko ludzie, którzy komentują to w różny sposób, tworzą ten ciężar. Więc tak naprawdę ja z perspektywy bycia synem Kasi Nosowskiej nie miałem żadnych nigdy, powiedzmy, że problemów w życiu albo nieprzyjemnych sytuacji, poza no załóżmy paroma osobami, które po prostu pozwoliły sobie na za dużo w stosunku do mnie poprzez wyrażanie się albo komentowanie w sposób taki no niesympatyczny, mówiąc prosto. Mm-hmm.
1: Bardzo mnie tak ujmuje to, z jaką taką mądrością i przepracowaniem o tym mówisz i zastanawiam się no właśnie w kontekście tej męskości, o którą my chcemy tutaj cię wypytać. Jak to ciebie kształtowało na różnych etapach życia jako mężczyznę i jako człowieka, no, który właśnie użyjmy tego określenia jako nepo baby, dorastał, czyli to nie są takie standardowe warunki i jak to się na różnych etapach życia kształtowało u ciebie?
2: W sensie jak bycie, czy fakt bycia synem mojej mamy wpływało na
1: budowanie mojej męskości? Tak, czy nawet nie tyle synem, tylko to, że właśnie ludzie być może oczekiwali od ciebie różnych rzeczy na różnych etapach życia, czy oczekiwali, że pójdziesz w jakąś stronę, czy właśnie narzucali to jakąś presję na to, kim masz być, jaką masz pełnić rolę w świecie?
2: Na pewno, bo ja bardzo często powtarzam, że dlatego jakby moja ścieżka się trochę rozjechała, jeśli chodzi o podążanie po tej muzycznej, jakby zjechałem z tego toru, dlatego, że miałem taką sytuację, że przez bardzo długi czas w moim życiu ja w ogóle nie chciałem iść w stronę muzyczną, jedyne co robiłem, to grałem tam, pogrywałem sobie na gitarze, ale w pewnym momencie też zrezygnowałem z tego, miałem do wyboru albo siedzieć przed gitarą, albo siedzieć na boisku do kosza, no wybrałem boisko do kosza, czego w ogóle nie żałuję, bo naprawdę mam mnóstwo wspaniałych wspomnień związanych z tym i bardzo dużo musiałem nad tym pracować i dużo jak dla mnie osiągnąłem w tym, ale miałem sytuację, że na początku jak tego nie chciałem robić, to osoby wszystkie, nawet część bliskich i dopiero po latach to zrozumieli, mówiły mi: stary, powinieneś w to iść, a jak wykonałem jakiekolwiek ruchy, żeby w to iść, to usłyszałem, że czemu jedziesz na plecach mamy, więc pewnego rodzaju rozstrzał tego, co powinienem według założeń innych robić, spowodował, że w ogóle przestałem chcieć to robić, dlatego że przestałem odczuwać z tego taką przyjemność stricte dla siebie. Więc jeśli chodzi o kreowanie mojej przyszłości pod kątem zawodowym i w kontekście muzyki, no to na pewno wpłynęły te komentarze jakoś na moje stanowisko na ten temat. Mhm.
1: A jaki to był okres? Ile miałeś lat, czy możesz to opisać jako taki jeden punkt, w którym przestałeś właśnie pełnić grać tę rolę, którą ktoś od ciebie wymaga, a zacząłeś iść swoją drogą? Czy to był albo jest proces?
2: Wiesz co, to był, jest proces. Myślę, że błędnym zrozumieniem wielu ludzi jest to, że jak raz coś przepracujesz, to już na zawsze masz ten problem rozwiązany i on nigdy nie wraca. Uważam, że my jako ludzie rozwijając się nie zyskujemy pewnego rodzaju płaszcza ochrony. Znaczy może w jakiś sposób, ale to nie jest płaszcz, który nas kompletnie odcina od tego rodzaju bodźców, tylko my dostajemy wędkę, która pozwala nam sobie radzić, właśnie nie tą rybę, tylko taką wędkę bardziej, która pozwala nam sobie radzić przy każdej następnej sytuacji, kiedy ten załóżmy cień do nas wraca. Myślę, że to nie jest tak, że raz przepracowując jedną rzecz, ta rzecz już nigdy nas nie dotyczy, tylko jesteśmy w ciągłym takim trochę biegu, w którym musimy wymijać te przeszkody, te pokusy tego, żeby wrócić znów na ten zły tor rozumowania. Więc tak naprawdę u mnie to jest, mam nadzieję, że dobrze tak teraz pointuję to wszystko, u mnie to jest ciągła tak naprawdę praca nad tym, żeby myśleć w ten sposób, a nie inny.
1: Dzięki, wracamy po krótkiej przerwie.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Czego pragną mężczyźni w Chili Z? Zapraszają Robert Konecki i Mateusz Kowalski.
1: W studio z nami Mikołaj Krajewski. Mikołaj, ja bym chciał kontynuować tą dyskusję o, powiedzmy, o więzach rodzinnych, ładnie mówiąc. Jakim synem jest Mikołaj Krajewski?
2: O, teraz czy na przestrzeni życia?
1: Powiedz teraz, jakim jesteś synem.
2: Teraz myślę, że dobrym. Myślę, że... Trzeba by było przede wszystkim zapytać o to moją mamę i mojego tatę, bo to oni tak naprawdę mają pełną świadomość tego, jaki ja jestem faktycznie jako syn, bo to oni jakby są odbiorcami mojej synowości, tak to nazwijmy. Ale myślę, że dobrym, na pewno lepszym niż byłem. Lepszym przez pryzmat tego, że w związku z wydarzeniami, które nastąpiły w moim życiu w ciągu ostatnich tam, załóżmy, 3 lat, czyli ja to nazywam takim okresem, kiedy w końcu musiałem dorosnąć, ale nie tak, że dorosnąć w stylu, tak spełnić takie pozorne założenia dorosłości, tylko faktycznie stałem się w jakiś sposób odpowiedzialnym człowiekiem, to myślę, że w tym momencie też stałem się też lepszym synem. Myślę, że będąc w stanie sobie założyć samemu maskę w tym samolocie, jak to się często używa tej metafory, w momencie, w którym jestem bardziej w stanie rzetelnie sobie zakładać maskę w ciężkich czy też nieciężkich sytuacjach, jestem w stanie też lepiej założyć ją komuś, jeśli tego potrzebuję. Więc myślę, że definitywnie w aktualnym momencie jestem lepszym synem niż byłem przez pryzmat tego, że jestem w stanie bardziej być, no właśnie, może już nie do końca synem, tylko partnerem w tych relacjach, że jestem w stanie być dla swojego ojca i być dla swojej mamy bardziej niż tylko ten, którego trzeba chronić przed zagrożeniami, tylko być też czasem tym chroniącym.
1: Ty masz 30 lat, zdaje
2: tak,
1: się?
2: Tak, tak, od 3 miesięcy, coś są 4.
3: Gratulacje.
2: A, dziękuję, nie ma czego.
1: Czyli już wszyscy jesteśmy po 30, ale to jest fajne, co mówisz o tym, o odpowiedzialności i może to jest ciekawy wątek do tego, żeby go pogłębić. W którym momencie albo co się dzieje, jakbyś mógł opisać ten proces, w którym momencie człowiek się staje tak naprawdę dojrzałym? Nie dorosłym, ale dojrzałym człowiekiem i przychodzi ten moment, w którym ja chcę wziąć odpowiedzialność za siebie, nie? Bo z perspektywy facetów to jest trudny moment, to znaczy to jest trudne, żeby w pewnym momencie tak jakby postanowić w ogóle o tym, nie? Że ja chcę wziąć odpowiedzialność za coś więcej niż, wiesz, niż swoje gadżety, moje marzenia i tak dalej, ale też widzieć przy sobie ludzi, o których można dbać, nie? Czy ty masz takie wrażenie, że dla facetów to jest w ogóle trudne? Jak ty to przeżywałeś?
2: Myślę, że to nie jest kwestia trudu czy nie trudu, to jest bardziej kwestia sytuacji. Moim zdaniem zacytuję jedną z moich ulubionych postaci fikcyjnych, mianowicie Son Goku z Dragon Balla. On powiedział takie zdanie, że moc przychodzi w odpowiedzi na potrzebę, a nie zachciankę. Tak tłumacząc na polski. I mam wrażenie, że tak samo jest z dorosłością. To nie przychodzi w momencie, kiedy ty chcesz być dorosły, tylko kiedy potrzebujesz być dorosły. Ja wielokrotnie chciałem być dorosłą osobą, chciałem się definiować jako ktoś odpowiedzialny, jako ktoś, kto, na kim można polegać i myślę, że dopiero w momencie, w którym faktycznie rzeczywistość wywarła na mnie tą presję tego, żebym się taki stał, to dopiero wtedy faktycznie się stałem. Myślę, że bardzo łatwo jest mówić o tym, że się jest dorosłym, albo się jest odpowiedzialnym, jeśli się nie ma faktycznie, znaczy bardzo łatwo, ale bardzo niesłusznie jest tak mówić w momencie, w którym nie masz jakichś, jakby to powiedzieć, niezbitych dowodów w postaci przypadków w rzeczywistości, kiedy musiałeś pokazać faktycznie, że tak jest. Bo to nie jest kwestia zadecydowania, że ja taki jestem, tylko faktycznie pokazania. No, to jest mniej więcej ta sama sytuacja, że wszyscy tłumaczymy, jakbyśmy się zachowali na przykład w sytuacji zagrożenia życia i tak dalej, ale koniec końców nie wiemy. To wtedy wychodzi, czy jesteśmy odważni, czy nie jesteśmy odważni, czy jesteśmy bohaterscy, czy nie jesteśmy bohaterscy. Nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić czy założyć. I tak samo myślę, że jest z dorosłością, że większość osób, które stały się dorosły wcześniej, to nie jest tak, że one chciały się stać wcześniej, tylko musiały się stać wcześniej dorosłe w związku z różnymi wydarzeniami.
1: Podoba mi się bardzo to, co mówisz. A czy ty w ogóle jesteś rodzinnym człowiekiem? Czy ty chcesz być ojcem?
2: Strasznie, strasznie. Jedyne, szczerze mówiąc, to bardzo, bardzo chciałbym, ponieważ znów, Jezu, jak ja lubię gadać o anime. W jednym z takich chapterów Naruto było powiedziane, że uczeń i mistrz się zastanawiali, kto jest najważniejszą figurą na szachownicy, kto jest tym królem. No i uczeń powiedział, że pewnie przywódca wioski, czy ktoś w tym stylu, a on powiedział, że nie, że to są dzieci, które będą tworzyć przyszły ten świat po nas. I zawsze sobie myślałem o tym, jak mógłbym się mojej mamie odwdzięczyć za to i mojemu tacie, co od nich dostałem, za to wspaniałe życie i dzieciństwo, którego miałem okazję zakosztować, i już bardzo dawno temu doszedłem do wniosku, że najlepszym rodzajem rekompensaty w stosunku do nich i do rzeczywistości jest to samo, jak coś nielepszego przekazać dalej. Oczywiście, że chciałbym coś lepszego, ale na pewno nie chciałbym czegoś gorszego w ten sposób. Więc tak, bardzo chciałbym być ojcem, ale chciałbym być ojcem w odpowiedzialny sposób i chciałbym być ojcem... No tutaj dochodzą też takie rzeczy materialne, w stylu na przykład nie chciałbym mieszkać już w wynajmowanym mieszkaniu, no definitywnie, bo jednak nie wyobrażam sobie sytuacji, że musiałbym się... Oczywiście bardzo podziwiam osoby, które były w takich sytuacjach, bo zdaję sobie sprawę, że dużo ludzi znajduje się w takiej jak nie gorszej sytuacji, ale ja personalnie nie chciałbym, żeby na przykład moje dziecko doznawało strachu przed tym, czy będzie miało gdzie mieszkać, czy nie, albo tułaczki z jednego miejsca do drugiego. Bardzo bym tego nie chciał. Chciałbym, żeby ono miało świadomość, że nie tylko ten dom psychiczny, który chciałbym mu stworzyć, czyli ten dom mentalny, że będzie miało do kogo wrócić, też żeby miało gdzie wrócić, to też by było super.
1: Dobra, dzięki. Wracamy po krótkiej przerwie.
0: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Czego pragną mężczyźni w Chili Z? Zapraszają Robert Konecki i Mateusz Kowalski.
1: To jest audycja Czego pragną mężczyźni w naszym studiu Mikołaj Krajewski. W poprzednim wejściu mówiłeś super rzeczy, które bardzo mi imponują o takiej, o tym, co ja rozumiem jako zdrowa męskość, taka odpowiedzialna, mądra i naprawdę fajnie mi się tego słucha. Ale chciałbym cię podpytać szczególnie to, co powiedziałeś o tym, że życie nas testuje do tego, jacy jesteśmy. I to od tego zależy, w sensie wtedy możemy tak naprawdę poznać to, jakimi jesteśmy ludźmi. Ale chciałem cię zapytać właśnie o tę drugą stronę, o toksyczną męskość, albo inaczej, o toksyczne zachowania męskie, których, nie wiem, w moim odczuciu, w naszym odczuciu z Mateuszem, no jest sporo gdzieś tam w przestrzeni publicznej i w ogóle jakby w świecie. I to, co mnie ciekawi, to czy ciebie jako właśnie faceta, który ma takie bardzo fajne, mądre wartości, czy ciebie to jakoś, czy to widzisz i czy cię to jakoś boli?
2: W sensie, jakby to powiedzieć, zawartość toksycznej męskości w społeczności?
1: Tak.
2: Wiesz co, czy mnie to boli? Nie boli mnie, póki nie dotyka to osób, na których mi zależy. Myślę, że też tak jak mówiłem już wcześniej, nie wiem, czy w trakcie tej rozmowy, ale czy przed rozmową, ale staram się nie wrzucać sobie na głowę rzeczy, na które nie mam do końca wpływu. Oczywiście prezentując swoją postawę i tak dalej, chciałbym dawać ewentualnie przykład, że można mieć inny sposób rozumowania, tak jak to niektórzy lubią zapomnieć, że tak w Biblii było napisane, ale było, że trzeba być tym jakby wzorem i jak dawać przykład do naśladowania, nie narzucać swojej idei. Myślę, że to jest najlepszy sposób na edukowanie innych, jeśli masz coś wartościowego do powiedzenia. Ale boli mnie to tylko... Dobra, mogę powiedzieć, że w jednym aspekcie mnie to boli. Boli mnie to też między innymi dlatego, że bardzo często się zwraca uwagę na... W każdym rzeczy zakładającej jakieś, powiedzmy, niefajne zachowanie, nazwijmy to tak trywialnie, niefajnym zachowaniem, toksyczna męskość nazwijmy. W każdym takim niefajnym zachowaniu ludzie się skupiają na tym, jaką krzywdę to wyrządza na zewnątrz, a bardzo przykre jest o tym, że zapominamy o tym, jak bardzo dużą krzywdę to wyrządza osobom, które się tego, no już tak powiedzmy, dopuszczają. Że bardzo często ta toksyczna męskość, o której mówimy, wynika nie wcale z... No może czasem wynika z jakiejś, nie wiem, chorej potrzeby władzy czy kontroli, ale to też ma swoje podłoże gdzieś. Myślę, że jest mi przykro, dlatego że to jednak jest i obrazuje, jak dużo bardzo ciężkich rzeczy się musiało wydarzyć ludziom, żeby dochodzili do sytuacji, gdzie muszą się w ten sposób zachowywać. Albo jak bardzo nie mieli pola do tego, żeby rozwinąć się i pójść w inną stronę. Bo zakładam, że to nie jest kwestia niechęci czy złej woli ludzkiej, tylko tego, że po prostu nie dostali bodźca do rozpoczęcia swojej podróży w inną stronę, w ten sposób.
1: Tak, no i to jest bardzo szlachetne to, co mówisz i ja się z tym absolutnie zgadzam. Chciałbym ja sam mieć w sobie zawsze tyle miejsca i tyle przestrzeni, żeby tą empatią myśleć sobie o tym, że no faktycznie no te wszystkie zachowania toksyczne, one wynikają z tego, że ktoś jest pokrzywdzony, zagubiony i tak dalej, i tak dalej. Więc fajnie. Ale kolejna rzecz. Dużo w moim życiu jako mężczyzny, przynajmniej na przestrzeni tych pierwszych 30 lat, powiedzmy, których żyłem, było pokierowane stereotypowymi rolami męskimi, w które jesteśmy wkładani. I jestem ciekaw, na ile w twoim życiu one były obecne. Takie zachowania, role, które miałeś, w których byłeś, tylko z racji tego, że twoja płeć to mężczyzna. Na przykład to, że nie można, to, że nie wolno ci płakać, albo jak to robisz, to jesteś słaby, jesteś uznawany za słabego, nie wiem, nie możesz jakoś okazywać czułości, a może nigdy nie miałeś problemu z takimi rzeczami?
2: Wiesz co, ja miałem, ponieważ, ale myślę, że to nie mogę powiedzieć, że stricte przez pryzmat bycia mężczyzną, tylko ogólnie przez pryzmat bycia człowiekiem i trafiania na nieodpowiednie osoby. Ja po prostu trafiałem na osoby, które w momencie, w którym pozwoliłem sobie na to, a miałem tą umiejętność, mam wrażenie, że jakoś wdrukowaną przez rodziców już w moje jestestwo od początku, gdy próbowałem się, albo pozwalałem sobie na to, żeby się otworzyć, było to wykorzystywane w jakiś sposób, wręcz użyjmy tutaj słowa z angielskiego, słów z angielskiego weaponized against me, nie? Że ktoś brał po prostu to, że ja tak miałem i wykorzystywał to przeciwko mnie, więc faktycznie były momenty, w których zacząłem to traktować jako słabość. Tylko, że też mam wrażenie, że ja tutaj znalazłem, miałem to szczęście, że udało mi się znaleźć w tym jakieś takie pole też do rozwoju, ponieważ wiadomo, tak jak gadaliśmy, będą te testy w rzeczywistości, więc wiadomo, że jeśli ja decyduję się już jako młoda osoba na to, żeby wyrażać siebie na zewnątrz, szczególnie biorąc pod uwagę, jaką mam pracę i w jaki sposób ją wykonuję, jak ogólnie prowadzę swoje życie takie medialne, ponieważ raczej nie jestem osobą, która mocno zmienia swój wizerunek w stosunku do tego, co jest w życiu codziennym. Myślę, że jest bardzo mała ta zmiana. Nawet jak tam, jak się podśmiewałem, jak zaczynałem się spotykać z Justyną, to miałem trochę bekę z tego, że mogła wejść w mój podcast i miała taki falstart, bo już wszystko wiedziała o mnie. Miałem taki, co nie fair.
1: Ja tak samo poznałem swoją dziewczynę, więc wiem o co...
2: No, no co nie? I potem masz takie, kurczę, no ona już wszystko o mnie wie, a ja nie wiem.
1: Równa sytuacja. Tak, tak. Mikołaj, przepraszam, ale muszę ci przerwać, zaraz dokończymy. To była audycja pod tytułem Czego pragną mężczyźni? W naszym studiu gościem był Mikołaj Krajewski, a dalszego ciągu naszej rozmowy posłuchacie w serwisach streamingowych na Spotify, YouTube oraz w serwisie chillyz.pl. Do usłyszenia.
2: Siemanko.
0: Chillyz. Nastaw się na chillout. To była powtórka programu.

was like to windsurf in summer rain.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Iwo Bojadziewa, dzień dobry.
2: Dorian Widawski, dzień dobry.
3: Ilja Samaszkiewicz, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam was wszystkich. Zaraz będziemy mówić więcej o powodzie naszego spotkania, które wydaje mi się bardzo ciekawe. Dodam jeszcze tyle, że Dorian Widawski pojawia się w naszym mieście o świcie nie po raz pierwszy, a to oznacza, że znów jesteśmy na Grochowie, w Domu Sztuki, chociaż właściwie dzisiaj to nie będzie tylko Grochów.
2: No nie będzie to tylko Grochów i też chyba po raz pierwszy zapraszamy rzeczywiście nie do naszej siedziby skromnej, małej, tylko do trochę większego miejsca.
4: Do miejsca, które budzi emocje ostatnio, spore, w Warszawie, bo to nowa siedziba Sinfonii Warszawy, na którą przecież czekaliśmy, oglądaliśmy projekty i tak dalej. Ale to pewnie gdzieś na końcu naszej rozmowy. Przede wszystkim chciałabym powitać też naszych artystów biorących udział w projekcie Szum, Szept, Szmer.
2: Tak, jak najbardziej. Zawsze dobrze jest usłyszeć, jak ktoś to mówi i jak mikrofon sobie z tym radzi, albo nie.
4: Szum, Szept, Szmer. Tak jeszcze się zastanawiałam. Szelest, ale szelest to bardziej liści i w lesie, jak myślę sobie, a Olszynka Grochowska już jest zaopiekowana przez was. To jest projekt dźwiękowy, o którym może Dorian tak tytułem wprowadzenia opowiedz kilka słów, a zaraz będę pytać artystów o ich prace, które powstały pod tym szyldem i w ramach tego projektu.
2: Rzeczywiście w tej trzyczłonowej nazwie Olszynka Grochowska, o której powiedziałaś, jest zakodowana, bo to cały proces warsztatowy, namysł nad tym całym programem działań wziął się z nasłuchiwania właśnie tego rezerwatu, a dokładnie rozbudowanej infrastruktury kolejowej, która tam jest.
4: No właśnie, i tam jest napisane na stronie, że wsłuchiwania się wieczornego, tak? W pociągu.
2: Tak, bo rzeczywiście jest tak, że kiedy miasto cichnie, to częścią tego, że miasto cichnie, jest to, że gdzieś cały ten hałas z miasta i z całego kraju się zjeżdża, on się właśnie zjeżdża na Grochów. Pociągi z dużej części kraju, także z Berlina, zjeżdżają właśnie w tą część miasta i chodzą spać, mówiąc najprościej, przy Olszynce Grochowskiej, gdzie jest zajezdnia kolejowa. I rzeczywiście te wieczory są przepełnione różnymi dźwiękami i z takiego, jako Dom Sztuki działamy od 21 roku na Grochowie i od mniej więcej od początku, od kiedy działamy, ten dźwięk jest jakimś tematem. My się skupiamy bardzo mocno w naszych działaniach na przyrodzie, mówieniu o rezerwacie Olszynka jako rezerwacie miejscu przyrody, ale nie da się ukryć, że ta antropopresja, ta obecność człowieka jest tam silna i ona się objawia oczywiście presją taką przyrodniczą na to miejsce, jakimś wycinaniem terenu, a w takim sensie dźwiękowym, wyraźnym zaznaczaniem tego, że każdy, kto mieszka gdzieś w okolicy, każdy, kto się nowo wprowadzi, dużo opowiada o tym, że nie może spać przez to, że się do tego adaptuje. Starzy mieszkańcy mówią, no, witamy na Grochowie. I rzeczywiście ten dźwięk jest czymś takim bardzo charakterystycznym dla tej części miasta. Z takiego słuchania tego wziął się cały proces, że o mieście można myśleć przez pryzmat dźwięku przede wszystkim. I szum rzeczywiście był taką kolejną po iluś procesach warsztatowych, na przykład wokół kibucu, czyli żydowskiego gospodarstwa, czy też wokół grup mniejszości językowych na Grochowie. Tym razem tą metodę pracy grupowej przyłożyliśmy do dźwięków miasta. Do miasta szerzej. Jakby, że dźwięk jest taką metodą tak naprawdę pracy, ale refleksją jest miasto szeroko rozumiane.
4: I tutaj pojawia się właściwie nie tylko Grochów, prawda? Bo wiem, że w pracy Iwony to jest chyba Dolinka Służewiecka, prawda? Nie wiem jak u Ilii, ale
3: Praga
4: o to...
3: Północ.
4: Praga Północ.
3: Głównie.
4: Aha. No właśnie, to bardzo ciekawe, to też o to będę pytać, ale byłam też ciekawa tego, czy wy, tak jak ty, Dorian, mówisz, że myślenie o mieście przez dźwięk, czy też odbieranie miasta przez dźwięk i tak dalej, czy wy jakby taką praktykę w swojej twórczości stosowaliście być może wcześniej, czy wcześniej się wsłuchiwaliście w Warszawę?
3: Ja stosowałem częściowo, ale na przykład konkretnie właśnie ten program i warsztatów, i tej komunikacji z całą grupą mocno mnie nakierował w ogóle na słuchanie tego, co się dzieje rzeczywiście wokoło mnie, bo jednak po jakimś czasie mieszkam w Warszawie od 4 lat, wcześniej mieszkałem w mniejszych miejscowościach i nie miałem takiego hałasu tak naprawdę dookoła i jakoś zauważyłem, na ile się przyzwyczaiłem, tak rzeczywiście do dużej ilości dźwięków, które mnie otaczają i cała ta rezydencja, czyli cały ten program bardzo mocno wyszkolił moje ucho, jakby otworzył na to i w jakim stopniu tak naprawdę ten chaos wpływa na codzienność, nie? Faktycznie nawet na po prostu zmęczenie.
4: To prawda.
3: Codzienne budzeniem się.
4: To odczuwalne zmęczenie pod koniec dnia, które ma źródło właśnie w hałasie. Tak
3: bardzo spore. Nie zwracałam wcześniej do tego, na to takiej uwagi i nie pojmowałam to z takiej właśnie też socjalnej perspektywy, nie? Czyli jako człowiek działający z muzyką i dźwiękiem, zawsze brałem dźwięki w ucho, no i dźwięk, i dźwięk, i dźwięk, i dźwięk. A teraz mam takie bardziej szersze pojęcie, nie tylko jakby skąd to są dźwięki, a jakby całego wpływu na naszą codzienność i osobistą, i też kolektywną.
4: Przerwa w naszej rozmowie, wrócimy do niej w następnym odcinku.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Książki pokazujące, jak wiele odcieni ma polska literatura. Już 4 października po raz 30 wręczona zostanie literacka nagroda Nike.
2: 7 tytułów, które znalazły się w finale tej prestiżowej nagrody, do zdobycia w porannym programie Chili Z.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.

0: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: A cappuccino też za 5?
2: Też.
6: A flat white?
2: Też.
6: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
13: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendowych.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
3: 11 stopni w Warszawie i w Trójmieście, 14 w Szczecinie, 12 w Poznaniu, 10 we Wrocławiu i w Łodzi, w Katowicach 7 stopni właśnie pokazują termometry, 8 w Krakowie, 6 w Lublinie, 7 w Siedlcach, Suwałkach i w Białymstoku.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
3: Dzień dobry i tak oto witamy dzisiaj pierwszy dzień października. Mamy czwartek, minęła siódma. Imieniny Danuty, Remigiusza i Igora. Wszystkiego najlepszego. I dzisiaj dzień wegetarian. Zapraszam do 10. Gandhi powiedział, że jedynym sposobem, by żyć, jest pozwolić żyć. Warto mieć to na uwadze. Szczególnie o tak haniebnej porze.
0: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
3: No ale z drugiej strony z tą haniebnością jednak bym nie przesadzała. No bo przecież jednak dłuższy dzień właściwie. Chociaż słońce zajdzie o 18.20.

0: 8 minut po godzinie 7. Słuchacie Chili Z. Pojawiają się pierwsze wspaniałe recenzje lalki. Tej kinowej lalki. No i tak chyba to się ułożyło, że luźne wariacje Netflixowe z jednej strony dla tych, którzy wolą wyemancypowaną Izabelę Łęcką i w tej roli Sandra Drzymalska, która mówi szeptem do Stanisława Wokulskiego: przyjdź do mnie w nocy. Co jest właściwie niemożliwe, żeby ona to powiedziała. Czyli z jednej strony wariacja zupełna, z drugiej strony pełnometrażowy film z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską. I myślę sobie, że każdy może znaleźć coś dla siebie w tym zestawieniu. Wspaniała rola profesor Maji Komorowskiej. Ja tak sobie właściwie pomyślałam, że to jest wspaniałe, że w czasach totalnej polaryzacji i tego, że spieramy się zawsze o wszystko jako społeczeństwo, to w ogóle podajemy teraz analizie, interpretacji, trochę z takim poczuciem własności dzieło Prusa, które po 100 latach nadal ma fenomenalną aktualność i w relacjach międzyludzkich, i w awansach społecznych, i w porywach serca, i w racjonalizowaniu, i w odpuszczaniu, i w obsesji, i w namiętności. I że to są naprawdę dobre wiadomości. Ja akurat jestem fanką lalki i myślę sobie, że jak ktoś dawno czytał, to być może warto do tej lalki wrócić, bo to są dwie niezależne ekranizacje, które mogą być punktem wyjścia do tego, żeby na nowo z tą literaturą poprzebywać. I albo najpierw serial Pawła Maślony z Tomaszem Szuchartem, a potem film Macieja Kawalskiego, albo jak Państwo wolą, myślę, że to może być niezła przygoda. Z jednej strony Tomasz Szuchart, Sandra Drzymalska, jestem absolutną fanką tej młodej, zdolnej, pięknej, wrażliwej aktorki. Za co się nie weźmie, to wychodzi złoto, nawet jeśli pół Polski jest obrażona, a Bolesław Prus się przewraca w grobie, chociaż tego nie jesteśmy pewni, bo nikt nam tego nie potwierdził, a z drugiej strony Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska. Trochę o sposobie traktowania książki też to jest, no bo są i autorskie reinterpretacje. Przypominam, że Jądro Ciemności to był jednak czas apokalipsy. Może należało po prostu tę lalkę nazwać inaczej i pomyśleć nad tym, jak taką reinterpretację można zdefiniować. W każdym razie już bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o oglądalność zarówno jednej propozycji, jak i drugiej.
1: Nastaw się na Chillout.

Stałam sobie wczoraj przed ogromnymi regałami i zastanawiałam się, co by sobie tu człowiek na świętą noc poczytał, że tak zasypia z książką i książka jest pod głową i jest odciśnięta rano, albo że jest na głowie i jest niewygodnie, albo że jest gdzieś tam sobie wędruje, że rano znajdujemy ją po prostu gdzieś w połowie łóżka na przykład. I zobaczyłam stare wydanie Zofii Posmyrz i zapomniałam o tym, a to jest wspaniałe, bo to jest tak jak na przykład z czymś, co człowiek sobie kupi i schowa, ale że przed kim schowa, no, że przed samym sobą tak schowa, schowa i potem znajdzie i to jest tak jakby prezent, tak jakby dopiero to dostał. I trochę tak jest z Zofią Posmyrz i zapomniałam, że dzisiaj, to dobrze, że sobie przypomniałam, bo akurat sobie na dzisiaj przypomniałam, jest premiera nowego wydania Pasażerki. No ja mam słabość do tego typu literatury. Mówię tego typu, ale umówmy się, że jest to jakby takie stwierdzenie wytrych, o to jest dosyć głupie i niedobrze o mnie świadczy, ale ja lubię sobie odkopać różne literackie perełki polskie i nie tylko, a to jest z całą pewnością taka książka. Nowe wydanie Pasażerki Zofii Posmyrz to jest wydanie wyjątkowe. Pierwsze, które ukazuje się po śmierci autorki i zarazem pierwsze, które jest wzbogacone o słuchowisko radiowe. I to jest o spotkaniu ofiary i oprawczyni na pokładzie transatlantyku. To nic nie traci z artystycznych walorów i moralnej siły. Przeciwnie, bo przecież żyjemy w bardzo burzliwych czasach i burzliwe to jest dosyć trywialne określenie, ale

0: dotykają nas i zagrożenia związane z bezpieczeństwem i granicami człowieczeństwa. To zyskuje nowe znaczenia. Zofia Posmysz, była więźniarka Auschwitz-Birkenau, prowadzi czytelnika przez labirynt pamięci, odpowiedzialności i traumy. No a to słuchowisko, które jest dołączone, pozwala usłyszeć pierwotny rytm i dotrzeć do źródła historii, która znalazła literacką formę w scenariuszach telewizyjnym, filmowym, ostatecznie w powieści. Tym samym czytelnicy otrzymują pasażerki, nie pasażerkę. Ten wyjątkowy utwór kłącze, chciałoby się powiedzieć, ma zapewnione miejsce w kanonie historii literatury wśród takich dzieł jak opowiadania Borowskiego czy Los utracony Imre Kertesza. Pomyślałam sobie, że człowiek tak w tych pracach naukowych pisze o tej literaturze, jakoś tak się, może teraz mniej już, ale kiedyś na pewno więcej, albo w magazynach literackich. I właściwie dobrze by było, jakby ktoś to czytał jednak i się z tym konfrontował. No ale to nigdy nie było proste w świecie naukowym, literackim, bo badacze literatury to są jednak ludzie w swetrach, w rąby. A ja dzisiaj akurat nie mam. W ogóle nigdy nie miałam swetra w rąby i muszę to w swoim życiu zmienić, bo to jest coś, co jest pewnego rodzaju anegdotką i żartem. Ale bardzo zawsze działającym na wyobraźnię. W temacie książek dzisiaj zostaniemy oczywiście, bo Nagroda Literacka Nike już w tę niedzielę. Kolejne tytuły dzisiaj do dostania i kolejne do omówienia.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
2: A my rozmawiamy o nich głośno.
1: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
2: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
3: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszamy. Robert Konecki
2: i Mateusz Kowalski.
0: Autopromocja.
4: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Muzyka i głos.

0: muszę powiedzieć, że było to duże wyzwanie, ale zdecydowanie warte zachodu. Mirafiori. Artur Rojek. Zwrotka pierwsza. Sylaby kolejno 10, 11, 4, 13 i 11. Zero regularności. Autor najwyraźniej uznał, że miarę wersu wyznacza ilość powietrza w płucach. Refreny to policzyłam szybciutko. Izosylabizmy. Jedyne miejsce w tekście, gdzie ktoś naprawdę policzył. Kolejne wersy rosną jak ciasto na drożdżach mojej babci. A w tekście jest szarlotka, a akurat szarlotka drożdży nie potrzebuje. Taka proza pocięta enterem. Refren pisany z metronomem, widać akcenty mniej więcej układają się w schemat słaby, mocny. Z jednym widzę amfibrachicznym potknięciem w środku. To akurat jest być może nawet śpiewne. Refren rymuje się na samogłoskach. Potem najciekawsza część, czyli tekst systematycznie porzuca zdania, jak bohater z wersu trzeciego porzucił, ale no właśnie kogo? Wersy szósty i dwunasty widzę kończą się spójnikiem przyczynowym, zapowiadają uzasadnienie, a uzasadnieniem okazuje się refren "Lubię lato". Anakolut w pełnej krasie. Mogłem, no to tak jakby argumentacja brzmiała mniej więcej tak. Mogłem cię potraktować źle, ale nie, ponieważ lubię ciasto. To jest etyka cukiernicza, proszę państwa, w tym utworze. Wers ósmy kończy się spójnikiem czasowym gdy. No i to gdy nigdy nie nadchodzi, bo odpowiedź utonęła gdzieś po drodze. No muszę powiedzieć, że Mirafiori, no tu zabawnie, dzielnica Turynu. Legendarna fabryka Fiata, od której nazwę wziął Fiat 131 Mirafiori. Mamy możliwe trzy odczytania: kwiatowe, motoryzacyjno-nostalgiczne. No i takie, że tytuł jest jedynym egzotycznym, konkretnym i intrygującym słowem w całym utworze, a reszta trochę tego nie rozwija. Utwór, który usłyszeliście państwo przed chwilą, jest konfliktem dwóch porządków. Zwrotki to chaos, czyli pamięć, wina, czyli zniknięcie, niedokończone myśli, a refren to ucieczka w porządek. Równe 9 sylab, lato, ciasto, gwiazdy. Nie ma nic ważniejszego w lato niż ciasto. Oczywiście. No i formalnie to jest nawet sensowne, bo podmiot, który nie umie mówić wprost o bólu, zagłusza go idyllą, a regularność rytmu działa jak kołysanka. Gdyby to było zamierzone, należałoby zapytać Artura Rojka, czy to jest tekst o wyparciu. Problem w tym, że refren powtarza się 3 razy, a zwrotka ma 2 wersy i powtarza się 2 razy, czyli proporcja wyparcia do treści wynosi mniej więcej 6:1. Trauma dostaje 12 wersów, szarlotka 12 razy więcej czasu antenowego. Psychoanalityk wystawiłby fakturę, krytyk literacki zaś, zrobiłam to zanim to powiedziałam, westchnąłby i przyznał, że refren i tak zostanie mu w głowie na 2 sekundy, i to jest właśnie najbardziej ironiczny wniosek, bo to przegrywa jako poezja, nie wygrywa jako utwór. I wydaje mi się, że to jest jakaś znowu tajemnicza postać, która znika i zostawia list, czyli jedyny wątek fabularny, a autor porzuca go szybciej niż ta postać kogokolwiek. No i te spójniki też. Muszę powiedzieć, że dzisiaj jest Dzień Polskiej Piosenki. No i tak rozwinę to może. Mogłabym o tym napisać na 6 stron, ale nie mam czasu, bo się po audycji umówiłam. Także to była piosenka Trauma. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Słuchacie, czyli za 7:49 na zegarze. Tak sobie pomyślałam w kontekście 30. edycji Nagrody Literackiej Nike, że właściwie w tym roku nie chcę powiedzieć, że nie ma, bo w tym nie ma to jest cała jakaś taka przepaść wielka, ale nie ma takiego słabego ogniwa, gdzie człowiek by rozważał, że coś bardziej, a coś mniej. Weronika Murek i urodziny to jest powieść, która zaskoczyła i podzieliła też recenzentów. Fabuła tej książki skupia się na postaci Jagi Babarzyny, starszej aktorki, której powoli zaczyna brakować sił na to, by żyć dalej. Jest kobietą samotną, straciła czas, męża i szacunek ze strony własnego środowiska. Jaga zaczyna więc zsuwać się w obłęd. No i książka jest o tym, co z tego wyniknie. Weronika Murek opisuje to, co spotyka bohaterkę w charakterystycznym i niebanalnym stylu. Zwykłe i nudne życie kobiety, która najlepsze lata ma już za sobą, a przynajmniej z takim poczuciem funkcjonuje, otrzymuje opis złożony z wielu warstw kontekstu i z surrealizmu. Mam wrażenie, czytając tę książkę, no przeczytałam ją już dawno, ale że człowiek dysocjuje trochę, jak to czyta, ale chyba mamy takie momenty w życiu, że po prostu się tej dysocjacji oddajemy w różnych momentach i to nas jakoś może czasami ocala, czasami ratuje, czasami pozwala nam odetchnąć. Znam osoby, które szukają książek o miłości, a to jest akurat książka o samotności i o tym, że gdzieś w ostatecznym rozrachunku jesteśmy z tym wszystkim, co na zewnątrz, a przede wszystkim z tym, co wewnątrz, zupełnie sami. I się z tym mierzymy. Urodziny Weroniki Murek już za chwilę do dostania w Chili Z. A skoro jest Dzień Polskiej Piosenki, to bardzo polecam wam spojrzenie z taką czułością na muzykę. Może niekoniecznie na te piosenki, w której nie ma fabuły i w której nie wiemy, co się za moment wydarzy, bo od początku nie wiadomo, o co chodzi. Ale są też takie, w których wiadomo, co się wydarzy.
1: Nastaw się na chill out.
2: Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić o tobie.

0: Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Muzyka i głos.

0: witaminą, daj wzmocnij dzień. Weź odporność, pokaż mądrość, tak niewielka kusicielka w żelku, de vitum bohaterka.
1: De vitum forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
2: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
3: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
2: Pomogą mi z tym wszystkim?
3: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
2: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
3: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
2: Idealnie. Rezerwuję.
3: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzan. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: 12 stopni w Warszawie, 8 w Lublinie i w Rzeszowie, 9 w Krakowie i w Katowicach, 11 we Wrocławiu i w Łodzi, 12 w Poznaniu, w Zielonej Górze 13 na przykład, 14 w Szczecinie. Nie wiem, czy byłam w Olsztynie, ale chciałabym Olsztyn. 11 i w Białymstoku 9 stopni.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, minęła 8, pierwszy dzień października, czwartek, imieniny Danuty, Remigiusza i Igora. A ja zapraszam do 10 na śniadanie do łóżka. Mam nadzieję, że ten trudniejszy początek tygodnia już za wami, a przed nami samo dobro. Samo.
0: Nastaw się na CZ.

0: 15 minut po godzinie 8 słuchacie Chili Z. Tymczasem należy przenieść się na przystanek przy Placu Bankowym. Właśnie podjeżdża tramwaj, nieopodal wejścia siedzi jasnowłosa dziewczyna, zdejmuje czapkę i mnie ją w dłoniach, skrępowana jak wobec nagany. Tramwaj szarpie i tamta lamentuje krótko, dłużej nie wytrzyma. Urywa, przymyka błyszczące powieki, przymyka sztuczne rzęsy jak u wielkiej lalki, nie wytrzyma dłużej. Naprzeciwko niej siada starsza kobieta. Przy każdym szarpnięciu poły jej ciemnego płaszcza rozchylają się i musi chwytać końce paska, zaciskać je, splątywać, pochylając przy tym głowę. Płaszcz jest sztywny. Układa się jak wysunięty do przodu ptasi tors. Kobieta poprawia go, ale nie podnosi spojrzenia. Sięga do torebki i wyciąga słuchawki. Można próbować ją zrozumieć. Tak, jak próbuje się rozumieć innego człowieka. Jaga Babarzyna wraca ze szpitala i jest w świetnym nastroju, bo szpital napełnia ją spokojem. Kojarzy się z zapachem bzu w maju, z wycięciem migdałków, gdy była dzieckiem i z wypadkiem samochodowym, gdy była studentką. Z oknem szpitalnego pokoju, przez które widać czarne lasy, z życzliwą pielęgniarką, z dzieckiem, którego nie urodziła, z nogą złamaną w trakcie grania spektaklu, z myślą, że pierwszy raz w życiu nie musi się sama o siebie troszczyć. To jest fragment urodzin Weroniki Murek. Książki, która znalazła się w ścisłym finale Nagrody Literackiej Nike, a laureata bądź laureatkę poznamy już 4 października. Dzisiaj w Chili Z te książki do dostania i myślę, że to jest jedna z takich książek, które zapadają w głowę. Zresztą chyba to jest trochę tak jak z ludźmi, że ja za bardzo nie opowiadam o książkach, które są beznadziejne, no bo po co tracić czas. Murek odsłania grozę, której na co dzień nie lubimy widzieć, ale pisze o niej tak, że chcemy ją czytać. Znana i ceniona za opowiadania i dramaty, powieść pierwsza w dorobku. Bardzo udana rzecz to jest. Trochę horroru, trochę fantazji, trochę realizmu, sporo ironii, dużo komizmu. I to wszystko trochę jakby przez łzy. Zupełnie jak w życiu.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Dzisiaj, 1 października, po raz ósmy, świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i to jest kampania społeczna, która pojawiła się właśnie 8 lat temu i ma na celu zwiększyć świadomość Polek i Polaków muzyczną, jakkolwiek by to nie zabrzmiało teraz banalnie dosyć, ale jednak. To jest kampania, która promuje polską muzykę, ale też pokazuje ogromne znaczenie muzyki dla rozwoju polskiej kultury i gospodarki. Akcja wspiera rodzimy rynek muzyczny i myślę, że organizatorzy od lat starają się pokazać i zaznaczyć tę rolę muzyki w życiu każdego z nas. No. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: muzyka łączy wszystkich. No ale przecież skoro słuchacie radia po drugiej stronie, to wiecie, że to jest źródło radości, siły, inspiracji, uniwersalny język i klucz do pokonywania wielu przeciwności w życiu. O, koleżanka przyszła tu za szybą i mi macha, bo się zgadza z tym wszystkim. Z muzyką jest trochę tak jak z dobrą literaturą czy z poezją. To chodzi o organiczne uruchamianie różnych rzeczy w środku i o to, żeby w ciele coś się zadziało. I to powinno być hasło tegorocznej. Ale tu dostałam taki ładny oficjalny mail, depeszę z PAP-u, czyli z Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo ładna taka depesza. A to chodzi o to, żeby był taki ścisk w brzuchu po prostu. Żeby było tak gorąco. Albo żeby łzy płynęły, albo żeby był uśmiech, albo żeby był smutek, który jest po prostu nieprzebrany. No przecież nie będę wam opowiadać o tym, co muzyka robi z człowiekiem, bo przecież wiecie. No, dobrze. Zaraz wracamy do Nagrody Literackiej Nike i będą kolejne prezenty, także bądźcie czujni.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Własny stan skupienia w Chili Z.
2: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę Wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
1: Własny stan skupienia. Już dziś od 10:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
8: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
2: Stokrotka.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Pico 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Agnieszka Wolna Chamkało, Wczesna jesień. Lato trzymało nas w cieple. Deszcz pod arkadami i wyszliśmy na słońce, żeby napić się kawy, pogadać. Watę z brody Mikołaja na szkolnym korytarzu pobrudziliśmy czerwonym flamastrem. Coś kobiecego, co było podniecające i straszne. Dałeś mi goździki pierwszy raz. Wołali na mnie: goździkowa dziewczyna. Wypełniliśmy knajpę o zielonych i rudych butelkach i widziałam, jak niosą tego chłopaka do pani Styś, żeby mu zaparzyła ziółek, bo ziółka są dobre na wszystko. Dzwoniły twoje buty nabijane miedzią, złapie ci koguta na zupę, z głową w dół będzie bił skrzydłami za każdą minutę mojego spóźnienia i prądy będą skubały nam kości. Czy nadal jesteś żywy? Masz jeszcze coś w głowie? Nie jeden jest piękny, wysoki jak ty, zrobiony z tych młodych, syntetycznych perfum. A jednak do ciebie mogę wyjść jak stoję, żeby potrząsać drzewami i kurzem zasypane ulice, rozgrzebywać nożem i sadzić tam rodzynki, które mam w kieszeniach.

0: reklama.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. 100 objawów perimenopauzy. W psychologii. Cudzy sukces. Dlaczego się porównujemy? A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: Wiadomka, że na chill out, a w dodatku jeszcze na słońce dzisiaj, tak jak wczoraj. 13 stopni w Warszawie, 11 Kraków, Katowice, Opole, Częstochowa, we Wrocławiu 12, w Szczecinie zawsze tam idę. Uwaga, 15, 12 w Trójmieście, 13 Olsztyn i Warmia, Białystok, Suwałki 13 i w Lublinie 10.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Tak, to było słychać. Zdecydowanie robię wejście. To jest właśnie w radiu. To się mówi, że się robi wejście, jak ktoś mnie zaczepia i zaprasza mnie do picia herbaty wspólnie. Dzień doberek. Minęła 9. Jest pierwszy dzień października, czwartek. Dzień wegetarian dzisiaj. To polecam na przykład kozi ser z żurawiną rano, żeby jakby pocelebrować to święto. I zapraszam.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: To głowę zawracają od rana, żeby wspólne herbaty pić, jeść i w ogóle. Człowiek w pracy jest.

0: Słuchacie Chili Z 10 minut po godzinie 9. Pierwszy dzień października, dzień polskiej muzyki. Dziś możemy oficjalnie zrobić to, co Polacy i Polki robią od pokoleń. Włączyć muzykę i natychmiast przypomnieć sobie, gdzie byliśmy, z kim byliśmy i dlaczego wtedy padało. Trochę tak z tą muzyką jest, że to jest taki kulturowy system GPS. I właściwie jednocześnie ten samochód z powrotu do przeszłości. Jest to dosyć symboliczne, że Bartek napisał, że wspólne słuchanie muzyki to forma rytuału. Oczywiście. To jest jeden z najpiękniejszych rytuałów, jakie ludzkość sobie mogła wymyślić. Może właśnie o to dzisiaj chodzi, żeby tej muzyki nie tylko słuchać, ale przede wszystkim ją przeżywać. Czyli celebrujemy tak naprawdę dzisiaj nasze historie, emocje, język, pamięć. I to wszystko nas w zasadzie łączy. Dlatego dzisiaj dużo w Chili Z będzie polskiej muzyki z fabułą i bez fabuły też.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli za 18 minut po godzinie 9. W zeszłym tygodniu i też dwa tygodnie temu dużo opowiadałam o tym, co się będzie działo między innymi w dużych i dobrych europejskich placówkach kulturalnych. I to jest dobra wiadomość, bo ja na przykład uwielbiam sobie planować wyjazdy związane z konkretną wystawą czy muzeum. Myślę sobie, że Londyn jest dobrą destynacją niebawem, bo to będzie pierwsza w Wielkiej Brytanii wystawa muzealna poświęcona twórczości artysty na papierze, czyli Lucian Freud albo Lucian, a można spolszczyć też rysunki, grafiki, z których część zostanie pokazana publicznie po raz pierwszy. Jeden z najważniejszych brytyjskich malarzy figuratywnych. Bardzo szczere, intensywne portrety, które stały się jego znakiem rozpoznawczym. Technika, skupienie na psychologii modela, konsekwencja w pracy z portretem. Rzeczywiście złożyły się na wyjątkową pozycję Freuda w historii sztuki. A ja sobie tak myślę, rzeczywiście w Narodowej Galerii Sztuki można było kilka prac obejrzeć, ale tutaj to będzie rzeczywiście cała masa dobra. No bo ten artysta kochał ludzkie twarze i kochał ludzkie ciała. I one były obecne w jego twórczości od lat 30. XX wieku aż po początek XXI wieku. No i w różnych technikach rysunkowych też sobie szukał odpowiedzi na pytania, co tak pięknego, podniecającego jest w tym ludzkim ciele, bo i ołówkiem tworzył, i piórem, i tuszem, i węglem. Wybrane obrazy olejne też się pojawią. No i to będzie taki dialog pomiędzy kompozycjami na papierze a malarstwem. Myślę sobie, że warto sobie wtedy zaplanować podróż do Londynu. Jak ktoś lubi, to są jeszcze takie wtedy różne jarmarki noworoczne i inne takie. Ktoś lubi łazić z grzanym winem, to sobie też może połazić, jak już zobaczy dobrą sztukę.
1: Nastaw się na Chillout.

nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr. Jest mróz, co szczęki mężczyzny z marmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymiany

mieć w myśli klejnot zaufania. Lecz słony deszcz.

0: Autopromocja.
1: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
2: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
1: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Dużo dobrego.
15: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
14: Za mniej.
16: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
17: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: tu jest warte.
1: Niech żyje bal. Przed chwilą w Chili Z. Dużo dzisiaj polskiej muzyki, bo dzisiaj jest Dzień Polskiej Muzyki. A skoro tak patriotycznie nawet trochę się zrobiło, co poczuliście z pewnością w podbrzuszu odrobinę. Kiedyś już to chyba opowiadałam w radiu, na pewno opowiadam to w życiu, bo to dosyć wzruszająca scena była, kiedy spacerowałam po południu po Wenecji i mam tam taki po prostu mikrohotelik, którego taras jest jednocześnie pomostem i miejscem parkingowym. To jest wspaniałe. I spacerowałam ze swoim synem i stanęliśmy na moście Rialto i wtedy mój syn powiedział do mnie: czuję w brzuchu takie coś i to mnie tak mocno ściska. I spojrzał na tę Wenecję z góry i powiedział: mamo, to jest najpiękniejsze miejsce, w jakim byłem. A umówmy się, jak na swój wiek był w wielu pięknych miejscach. I tak sobie pomyślałam, że jeżeli chcielibyście takie mrowienie w brzuchu poczuć, niekoniecznie na moście Rialto, są też inne, ale ta jest jednak spektakularna, bo to jest najstarszy i jedyny do czasu wybudowania chyba, tak, to jest najstarszy most wenecki nad Wielkim Kanałem i kiedyś to był most ułożony na barkach, no a potem drewniany, a potem było powstanie przeciwko rządowi Republiki Weneckiej i ten most odbudowano w formie zbliżonej do XIII-wiecznej. Piękny, majestatyczny, masywny, jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków w Wenecji. 48 metrów chyba i szerokość około 20 metrów, może trochę więcej. Jeden łuk i 8 metrów nad wodą. Więc jeżeli chcielibyście poczuć to mrowienie i poczuć się tak jak mój syn, ale też ja też się tak trochę czułam, no to warto się wybrać, bo cały czas trwa 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki w Wenecji, a tam jest polski pawilon, Języki z Wody, instalacja audiowizualna, w której Bogdan Burska i Daniel Kotowski poszukują alternatywnych sposobów komunikacji inspirowanych życiem więcej niż ludzkim. To jest społeczny chór w ruchu, tworzony przez osoby słyszące i głuche, to w kontekście języka migowego, który niedawno. Jest to niesamowite. Po pierwsze interpretacje kodów komunikacyjnych, po drugie pieśń wielorybów, jednocześnie w języku fonicznym angielskim i międzynarodowym migowym i wizualno-przestrzenno-dźwiękowe fantazje o tłumaczeniach, ale też o tym, jak się możemy ze sobą porozumieć, gdzie się możemy chwycić, gdzie się możemy złapać. To jest też opowieść o utracie, ale też o odbudowie kultur, współczesnej pracy nad odzyskiwaniem języków, które są zmarginalizowane. To jest naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Latają samoloty, są dwa lotniska w Wenecji, można sobie skoczyć w piątek, pooglądać, wrócić w niedzielę, przepłynąć się. Niekoniecznie w gondolu, ale jakby ktoś lubił. No nie, raz w życiu, jak ktoś nigdy nie był w Wenecji dłużej, to gondola jest punktem obowiązkowym. I tyle sztuki teraz, do 22 listopada. Polecę się Państwu serdecznie. Języki z Wody najbardziej.
2: Nastaw się na Chill Out.

0: 9:51 na zegarze. Rafał Turowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co tam będzie u ciebie ciekawego?
1: Październik tam się niespodziewanie zupełnie rozpoczął, a już od kilku lat, o czym państwo dobrze wiedzą, słuchając również porannego programu, dzisiaj jest Dzień Polskiej Muzyki. My tej polskiej muzyki gramy w 3DZ bardzo dużo, kochamy naszych rodzimych wykonawców, mam nadzieję, że ze wzajemnością.
0: A kochasz kogoś bardziej niż kogoś innego?
1: Tak.
0: Ja tak samo.
1: A po 10:00 będzie taki zmasowany atak, na który nie będę ukrywał. Bardzo się cieszę, bo cała godzina wyłącznie po polsku. Więc już teraz zapraszam.
0: Bardzo ci dziękuję. Chciałam tylko powiedzieć, że jak cię widzę, to tak sobie myślę o październiku i o jesieni, że to jest bardzo dobry czas na łażenie po teatrach.
1: Wszystkie miesiące są dobre na łażenie po teatrach.
0: Ale jesień jakoś mi się tak szczególnie kojarzy, nie wiem czemu.
1: Polecamy również, będą dwa słowa, a nawet trzy. Cztery. Na temat premier.
0: Wspaniale. Rafał Turowski, za chwilę. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dobrego, wspaniałego dnia. Cześć.
2: Nastaw się na Chill Out.

0: Dwie minuty po dziesiątej, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Polski rynek muzyczny w ubiegłym roku rósł w Polsce trzykrotnie szybciej niż rynek całej Unii Europejskiej. Nie byłoby takiego efektu bez pracy i starań tych, którzy na co dzień pracują w przemyśle muzycznym. Wytwórnie płytowe, agencje koncertowe, sklepy z muzyką, platformy, dziennikarze i rzecz jasna, artyści i artystki na pierwszym miejscu. Dzisiaj ich święto, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Muzyki. Oprócz specjalnej branżowej konferencji, której zwieńczeniem będzie wręczenie medali zasłużonej kulturze Gloria Artis, przyznawanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego wybitnym polskim artystom, jest wiele innych wydarzeń, w których dzisiaj i w najbliższych dniach można wziąć udział. Na pewno będziemy dziś mówić więcej o koncertach, ale zaczniemy od muzeów, które też włączają się w obchody. Jest to na przykład Muzeum Historii Polski w Warszawie. Dzisiaj wstęp na wystawę Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle będzie bezpłatny. Bezpłatnie zwiedzicie dziś też Muzeum Historii Rocka w Jarocinie, a przez cały tydzień obowiązują promocyjne ceny wstępu do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Na start studio tańca Marcina Hakiela zatańczy do polskiej muzyki w przestrzeni miejskiej w centrum Warszawy, a wszystko to pod hasłem Muzyka łączy wszystkich. Przypominamy też o tym, że polski jazz opanuje w niedzielę przestrzenie katowickiego Nospru. To będzie inauguracja koncertowego cyklu, w ramach którego w Nosprze regularnie spotykamy się z różnymi obliczami współczesnej muzyki jazzowej. Na start zagra Śląski Jazz Club.
3: Legendarny saksofonista Jan Ptaszyn-Wróblewski twierdził, że to najlepszy polski big band w historii. I trudno o mocniejszą rekomendację. Muzycy sięgną po repertuar twórców, którzy wyznaczali kolejne etapy rodzimej sceny. Od komedy po stańkę.
2: Mówi Julia Broniowska z Nospru.
3: Dzięki nowym aranżacjom kompozycje zabrzmią jednak inaczej i z pełną mocą dużego składu. Nad tym żywiołem zapanuje Aga Zarian, królowa polskiej wokalistyki jazzowej, która nie musi podnosić głosu, by skupić na sobie całą uwagę słuchaczy. Przed nami polski jazz w niezwykle efektownej odsłonie.
2: Ten koncert 4 października wieczorem. A specjalny wieczór z okazji dzisiejszego święta organizuje też warszawski klub Bardzo Bardzo. Tutaj pod hasłem, pod tytułem Trzy Brzmienia wystąpią trzy projekty. Wieczór rozpoczną Miro Kępiński i Hania Derej z programem łączącym muzykę filmową, elektronikę i współczesne brzmienia. Potem Chrust, nominowani do Fryderyka, nagrodzeni w plebiscycie Olśnienia, grają mieszankę folku, rocka i elektroniki doprawioną współczesnym, charakterystycznym brzmieniem, a na finał wieczoru w Bardzo Bardzo z Ta artystka sięgająca po retro, inspiracje i współczesny altspop, co słychać m.in. w najnowszym singlu Miodowe Lata.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Pięknie, naprawdę pięknie rozpoczyna nam się październik. Dzisiaj do końca dnia w całym kraju słonecznie i bardzo ciepło. Jedynym miejscem, gdzie pojawią się chmury, będzie Pomorze Zachodnie, ale i w Szczecinie, i w Poznaniu, i w Zielonej Górze najcieplej, bo aż do 25 stopni. Poza tym 18 w Trójmieście, 20 w Katowicach, 21 stopni w Warszawie i 22 w Krakowie. I bardzo proszę, żeby ta prognoza
1: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: I bardzo proszę, żeby ta prognoza, droga prognozo, niespecjalnie się zmieniała, no przynajmniej przez jakiś najbliższy czas. Dzień dobry, witajcie, 7 minut po godzinie 10. Świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. Do 11 tylko po polsku rozpoczyna Daria ze Śląska.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: byliście może w Wierszalinie? Ja byłem. Nie jest łatwo tam trafić, trzeba bardzo chcieć, ale warto. Może podczas włóczęgi po Białostoczyźnie jesiennej rzućcie okiem na mapę. No bo Wierszalin miał się stać nowym Jeruzalem, a prorok Ilia miał być prorokiem. Zapowiadał koniec świata, a później zniknął i do dzisiaj nie wiadomo, gdzie jest jego grób. I prawie 100 lat później historia Eliasza Klimowicza, chłopa z podlaskiej Grzybowszczyzny, powraca. Epitafium dla proroka Ilii. To jest historia o tym, dlaczego potrzebujemy liderów, jak ci liderzy powstają, po co są w naszym życiu i po co potrzebujemy ludzi, którzy zawsze powiedzą, jakoś to będzie. Będzie dobrze. Mówią twórcy. Epitafium dla proroka Ilii to nie jest ani rekonstrukcja, ani próba rozstrzygnięcia, czy Klimowicz był szaleńcem, prorokiem, samozwańcem. To jest opowieść o wierze, o zwątpieniu, o śmierci, o końcu świata. To jest opowieść, w której teatr spotyka się z muzyką, z prawosławną symboliką i tradycyjnymi pieśniami pogrzebowymi z Podlasia. Mamy tu 9 stacji, które wyznacza właśnie 9 podlaskich pieśni pogrzebowych, na których ten dramat jest oparty. Gorąco polecam. Wczoraj w Białymstoku odbyła się premiera Epitafium dla proroka Ilii. No i teraz twórcy ruszają w objazd po Polsce z tym wyjątkowym spektaklem. Zawitają m.in. do gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Sprawdzajcie afisze.
1: Stilizet. Nastaw się na chill out.

0: Z koncertu u nas w Chili Z, koncertu Chili Z Live Session, Natalia Muyanga. No bo to jest tak, jak wiecie, że w Chili Z polskiej muzyki jest naprawdę sporo i gramy ją chętnie, kochamy naszych wykonawców, naszych artystów i zapraszamy ich właśnie raz na jakiś czas do zagrania tutaj u nas na żywo. Te utwory do 11, a także dzisiaj przez cały dzień z naszych koncertów będą się pojawiały na antenie, bo świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. Mrozu w Chili Z już za moment, 24 po 10.
1: Autopromocja.
2: Odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
2: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę, a wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
1: Stokrotka.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgo.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
4: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
6: Już w ten piątek Black Coffee powróci do Polski po 8 latach nieobecności. DJ, producent, zdobywca prestiżowej nagrody Grammy i globalna ikona Afro House zagra w historycznej przestrzeni Hali Olivia w Gdańsku. Obok headlinera wystąpi jego najstarszy syn Sona, a o support zadba specjalny gość z Ibizy, Defex oraz Tommy Gustav, Louis i Hypno. Wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalnie zaprojektowana scenografia. Ostatnie bilety dostępne na ebilet.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz na

0: 50 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

23 minuty do 11, no to jeszcze o polskiej muzyce, bo Dzień Polskiej Muzyki dzisiaj świętujemy. Tym razem o takiej, którą zobaczycie na scenie pojutrze na deskach wrocławskiego Kapitolu, premiera musicalu Kościuszko w reżyserii Konrada Imieli. Na scenie zobaczymy Kościuszkę, który będzie walczył w obronie Konstytucji 3 maja i częściej będzie stawał w obronie innych, obronie wolności innych niż swojej. Wygra bitwy, przegra powstanie, trafi do niewoli. Ta niewola bynajmniej nie stłamsi jego energii życiowej. Przeciwnie, ona rozbudzi i nowe talenty i wzmocni hart ducha naszego dzielnego bohatera. W opowieści nie zabraknie wątków romantycznych. Główny bohater pozna wiele kobiet, ale w ich spojrzeniu będzie zawsze szukał utęsknionej przeszłości. Zwiedzi świat, ale jego marzeniem będzie zwykłe życie. Słuchajcie, zapowiada się wydarzenie. Jeśli ktoś będzie miał możliwość, gorąco polecam. Konrad Imiela, szef wrocławskiego Kapitolu, reżyseruje. W rolę Tadeusza Kościuszki wcieli się Rafał Kozok. Ludwikę Sosnowską zagra Ewa Szlempo-Kruszyńska. Kierownictwo muzyczne Grzegorza Rdzaka, choreografia Jacka Gębury, scenografia Justyny Elminowskiej, a kostiumy Anny Hadej. Przypomnę, premiera Kościuszki już w najbliższą sobotę we wrocławskim Kapitolu.

Kaśka Sochacka z Cortezem w Chili Z za 11 minut 11. Dzisiaj 1 października po raz 8 świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. 100 stacji radiowych i telewizyjnych, serwisy streamingowe, sklepy muzyczne, bileterie. Wszyscy łączymy siły, żeby wspólnie promować polską muzykę i ludzi, którzy ją tworzą. A zatem spodziewajcie się specjalnych audycji, specjalnych playlist, tak jak u nas dzisiaj. Promocji na płyty, książek, na książki, na bilety, na koncerty, pokazy taneczne, czy też filmowe. Owych prawie 100 stacji radiowych dzisiaj między 10 a 11 gra tylko po polsku. Max Stachasiuk i Wiktor Waligura jeszcze przed 11.

0: reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
2: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
1: Pomogą mi z tym wszystkim?
2: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
1: Ach, brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
2: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
1: Idealnie, rezerwuję.
2: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
3: Wciąż szukasz auta? Rzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest Radio Chill-iz.
1: Zastaw się na Chill Out.
2: Minuta po 11:00, przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Wyjątkowe nakrycia głowy, takie jak sztrajmu, kipa czy turban, chusty, wianki nawiązujące do różnych regionalnych tradycji, a także czapki charakterystyczne dla różnych grup i subkultur, znajdą się na nowej wystawie w Muzeum POLIN w Warszawie. Świat na głowie, tak brzmi jej tytuł, i to jest wystawa adresowana do najmłodszych gości muzeum. Oprócz oglądania będą mogli oni tutaj tworzyć i bawić się w przestrzeni ekspozycji. My już teraz zapraszamy na weekend otwarcia, bo ten startuje w najbliższą sobotę, 3 października, od 11:00 w sobotę i podobnie w niedzielę będzie można tę wystawę odwiedzać, a w niedzielę dodatkowo zaplanowano jeszcze spotkanie z artystką Julią Konieczną. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny, wystawa będzie czynna do 31 grudnia. Jeśli jesień oznacza dla Was jeszcze więcej czasu na słuchanie dobrej muzyki, to my proponujemy, żeby jak najczęściej robić to na żywo, na koncertach, a dzisiaj oczywiście szczególnie zachęcamy do tego, żeby słuchać polskich artystów. Trasę jesień zaczyna za kilka dni Cortez. My wsłuchujemy się już w utwór Jak My, który nagrał wspólnie z Kaśką Sochacką do filmu Nasza Rewolucja. Przypomnijmy, że premiera filmu 11 listopada, a tymczasem trasa jesień, obejmująca zapewne wszystkie utwory, za które lubimy Cortez, właśnie startuje, to znaczy za kilka dni. Zacznie się w Gdyni w Teatrze Muzycznym 6 października, a potem poprowadzi przez 10 miast, w tym Kraków, Częstochowę, Dąbrowę Górniczą. Zakończy się dwoma koncertami w warszawskim Teatrze Roma 7 i 8 grudnia. Młody jazz znów rządzi w Krakowie. Festiwal Jazz Juniors startuje dziś i to jest 50. już edycja wydarzenia, które co roku pozwala poznać nowe brzmienia, nowe kierunki, nowe jazzowe pomysły. To tutaj zaistniały takie projekty jak Tiebreak, Miłość czy Trio Marcina Wasilewskiego. Kto do nich dołączy? Nad tym będą, jak myślę, dzisiaj wieczorem debatować nie tylko jurorzy, ale też publiczność. Wstęp na finałowe przesłuchania konkursowe w krakowskiej Krikotece właśnie dzisiaj wieczorem jest bezpłatny. Zachęcamy do tego, żeby przybywać. Wśród finalistów są Kontrafonik z Łodzi, Małgorzata Hoppe z Gdańska, Quietet z Krakowa, Glass Quintet z Wrocławia, Humble z Warszawy i Man in Love Run Hard z Włoch. Po dzisiejszym koncercie jutro i pojutrze występy gwiazd, a 4 października w Filharmonii Krakowskiej koncert laureatów. Wtedy też wystąpią Nils Peter Mower i Alva Nato. Co roku, jak podkreślają organizatorzy, festiwalowi towarzyszy hasło Przyszłość jest dziś.
0: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
0: Własny stan skupienia w Chill-iz. Zaprasza Rafał Turowski.
2: 10:55. Dzień dobry, Tom Misch, Barry Can Swim. A później kolejna odsłona naszej płyty tygodnia. Przysłuchujemy się właśnie wydanemu krążkowi Leona Bridgesa zatytułowanemu Happiness Anytime.

0: Chili Z.
1: Leon Bridges, Happiness Anytime, płyta ukazała się 25 września, więc nówka sztuka. No to przypomnę, nasz bohater urodził się w 89 roku poprzedniego stulecia w Atlancie. Pracował między innymi na zmywaku w restauracji, tam sobie podśpiewywał. No i podczas takiego wykonu, że się tak wyrażę, został zauważony, został odkryty. Tam poznał muzyków z White Denim, którzy pomogli mu nagrać pierwsze utwory. No i tak to się już ruszyło. Pierwsza płyta Coming Home w 2015 roku. Nagrywano tę płytę na sprzęcie analogowym, ale on, czyli Leon, dbał o swój wizerunek, vintage'owe ubrania, podwinięte spodnie, taka staromodna elegancja. No zresztą artysta interesuje się modą, projektuje własne rzeczy. W teledyskach ten jego wygląd, ten wizerunek jest bardzo ważny. Wielokrotnie nominowany do Grammy. Miejmy nadzieję, że to Grammy otrzyma choćby za tę płytę. 12 piosenek, 28 minut, króciutkie utwory. Dzisiaj jeden z dłuższych, bo prawie 3-minutowy, zatytułowany Talk It Over. Panie i panowie, Leon Bridges.

0: Gazeta Tygodnia w Chili Z.
1: Ostatnia jej odsłona jutro mniej więcej o tej samej porze. 17 minut po 11:00.

0: Lola Young. Koleżanka z tej samej szkoły, którą kończyli i kończyły Adele czy Amy Winehouse. Tak a propos kończenia tej samej szkoły, to będę miał o tym dla Was dwa słowa więcej, bo powstaje na ten właśnie temat przedstawienie i to nie w Londynie, a to u nas w Warszawie. Dryf Katarzyny Minkowskiej. O tym spektaklu już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
2: Autopromocja.
3: Książki pokazujące, jak wiele odcieni ma polska literatura. Już 4 października, po raz 30, wręczona zostanie literacka nagroda Nike.
4: 7 tytułów, które znalazły się w finale tej prestiżowej nagrody, do zdobycia w porannym programie Chili Z.
3: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
10: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

23 minuty do południa, jeszcze o teatrze, słuchajcie, bo naprawdę spektakli jak spadających liści z drzew. Nowych spektakli. Najgorętsze nazwisko polskiego teatru, reżyserka Katarzyna Minkowska, pokazuje premierę. Widzowie z Warszawy tym razem będą mogli obejrzeć spektakl zatytułowany Dryf. Akcja przedstawienia rozgrywa się na fragmencie zatopionej rzeczywistości, mówi Katarzyna Minkowska. Na takim tymczasowym dachu, tymczasowym schronieniu, które jest przestrzenią między tym, co było, a tym, co będzie. Łatwiej zrozumieć te metafory, gdy będziemy wiedzieli, że w bohaterów wcielają się uczestnicy warsztatów prowadzonych w TR Warszawa. To są uczennice i uczniowie Technikum Architektoniczno-Budowlanego imienia Stanisława Noakowskiego w Warszawie. I rzecz jest o tym momencie, w którym zaczyna się dorosłość, o tym momencie, gdy kończy się szkoła, kończy się taka bardzo skodyfikowana struktura wszystkiego, co znamy i dalej jest już tylko niewiadoma i całe morze wyborów, których trzeba dokonać, wyjaśnia reżyserka. Pożegnania są trudne, ale odpłynąć trzeba, zostawić dom, dzieciństwo, wyobrażenia o przyszłości. No i właśnie bohaterowie Dryfu na tym dachu się unoszą. Nie ma wiatru, nie znają kierunku, ktoś śpiewa, ktoś rozśmiesza tych, którzy nie mają siły. Ktoś próbuje zarządzać tym całym dryfowaniem. Dokąd dopłyną? Zapowiada się rzecz bardzo interesująca. Jako się rzekło, na scenie młodzi aktorzy, uczniowie i uczennice Technikum z Warszawy, jak mówiłem. Premiera Dryfu 3 października, kolejne przedstawienie 4, a później właściwie nie wiadomo jeszcze, myślę, że dopiero w listopadzie, no bo jako się rzekło, dostępność tym razem aktorów jest faktycznie znacznie bardziej ograniczona. Polecamy. Dryf. Premiera w TR Warszawa w sobotę.

Dzień Polskiej Muzyki w Czydiz. Dzisiaj wyraźnie więcej rodzimych dźwięków niż zwykle. A Dawid Tyszkowski jeszcze teraz, a później przed 12 także Moby.

0: reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Minuta po 12 przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: O lalce tej serialowej i tej na wielkim ekranie mówią dziś wszyscy. Od nas jeszcze kilka słów, ale to nie recenzja, bo chyba jesteśmy zdania, że warto po prostu zobaczyć obie wersje, a najlepiej sięgnąć wcześniej po książkę. Po raz kolejny albo po raz pierwszy uczniów ma do tego zachęcić specjalna platforma internetowa, która właśnie wystartowała. Lalka.edu.pl zawiera materiały edukacyjne związane z filmem Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, scenariusze, propozycje debat oksfordzkich, wideoprelekcje czy różne przydatne informacje z tego obszaru. Są tutaj też gotowe lekcje muzealne śladami lalki w takich miejscach, w których do dziś są elementy świata powieści Bolesława Prusa. Portal współpracuje też z kinami i pomaga zorganizować specjalny szkolny pokaz filmu. Teraz jeszcze teatralne lalki, które od dziś czekają na Was na wystawie Ożywiamy w Warszawie. Są tutaj też współczesne zdjęcia Agi Dudziak oraz zdjęcia archiwalne, takie z dawnych przedstawień dla młodszych widzów. Wszystko można oglądać w galerii Arteneum, a wystawa jest podsumowaniem wielkiej parady lalek, która odbyła się we wrześniu w ramach warszawskich dni rewitalizacji. Te lalki powstawały pod kuratelą Teatru Baj i 10 warszawskich instytucji podczas specjalnej warsztatów, a następnie paradowały ulicami stolicy. Teraz można oglądać je z bliska. Są fantastyczne, sympatyczne, na pewno sprowokują uśmiech i może trochę wspomnień. Wernisaż tej wystawy dzisiaj o 18:00. Zapraszamy do galerii Arteneum. Wystawa potrwa do 30 października. I lalka po raz trzeci, bo nie sposób nie wspomnieć o festiwalu, który co roku odbywa się w Warszawie. Jest pięknym i ciekawym wydarzeniem. W tym roku ma 20 wydanie. Chodzi o Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych. Lalka też człowiek. Przez te 20 lat, jak zauważają we wstępie do festiwalu organizatorzy, zmieniło się bardzo wiele, ale jedno pozostało bez zmian. Lalka nadal potrafi zaskakująco celnie opowiadać o człowieku. Tegoroczny program ma dotykać tematów bardzo współczesnych, przebodźcowania i potrzeby ciszy, starzenia się i wypadania z obiegu, relacji człowieka z technologią i z naturą. Będą artyści z Polski i z zagranicy. Będzie jubileuszowa premiera, przygotowana specjalnie na 20. edycję. Spektakle multimedialne, teatr dla jednego widza, film dokumentalny i warsztaty oczywiście. Festiwal zacznie się w Warszawie już 9 października. Myślę, że do jego programu jeszcze będziemy zaglądać.
1: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 4 minuty temu minęło południe. Wiktor Ray, Tomek Makowiecki. Manam sprzed wielu lat. A później konkurs taki popołudniowy. To nasze plany w największym skrócie. Przed godziną 13. Proszę z nami zostać.

12 po 12 przenosimy się teraz do Włoch. No tutaj mam taką informację, którą być może zainteresują się ci z was, którzy pracują w dziale HR. Nie wiem, wydało mi się to jakieś generalnie dość urocze. Mianowicie włoskie media podały przedwczoraj, że pewien robotnik zatrudniony w firmie z okolic Bolonii został przed 2 lata z tejże firmy zwolniony, ponieważ, uwaga, nie wystąpił o nowy paszport potrzebny do wyjazdu za granicę do pracy. Historia tego paszportu i tych niewyjazdów jest dość długa, bo już 15 lat temu, gdy miał polecieć do Stanów, przedstawił swojemu pracodawcy zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że boi się latać samolotem. No i 13 lat później firma jednak go zwolniła, gdy odmówił odnowienia nieważnego paszportu. Mężczyzna skierował sprawę do sądu pracy. Sąd w pierwszej instancji uznał zwolnienie za zgodne z prawem, ale sąd apelacyjny tenże wyrok zmienił, zaznaczając, że tym, co uczyniło zwolnienie niewłaściwym, był kontekst, w jakim do niego doszło. To znaczy fakt, że przed laty pracownik zgłaszał firmie, że cierpi na lęk przed lataniem, a kierownictwo wtedy zgodziło się go nie wysyłać w podróże wymagające lotów samolotem. No i otrzymał lękliwy chłopina 20-miesięczną odprawę w sumie ponad 52 tysiące euro. Ta informacja również dlatego, że dzisiaj w Czyli Z, w Dniu Polskiej Muzyki, również o polskim teatrze. No więc jest taki spektakl do obejrzenia w TR Warszawa. Nazywa się Strach przed lataniem. To jest bardzo fajne przedstawienie i może powiem od razu, tylko dla dorosłych. Nie ma zbyt wiele wspólnego ze strachu przed lataniem, o którym wam przed chwilą opowiedziałem.

0: W Dniu Polskiej Muzyki, czyli Tania Dąbrowska. 24 minuty po godzinie 12 ma nam za chwilkę, a później konkurs taki popołudniowy.
1: Autopromocja.
2: Goniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
15: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych

0: Szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Janie? Skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
15: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Już w ten piątek Black Coffee powróci do Polski po 8 latach nieobecności. DJ, producent, zdobywca prestiżowej nagrody Grammy i globalna ikona Afro House zagra w historycznej przestrzeni Hali Olivia w Gdańsku. Obok headlinera wystąpi jego najstarszy syn Sona, a o support zadba specjalny gość z Ibizy, Defex oraz Tommy Gustav, Louis i Hypno. Wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalnie zaprojektowana scenografia. Ostatnie bilety dostępne na ebilet.pl.
17: Po reklamie.

25 minut do godziny pierwszej. Konkurs taki popołudniowy. Czas otworzyć. 321-321-500. To jest numer telefonu do tego konkursu, gdybyście mieli kaprys wziąć w nim udział. A gorąco namawiam na to, by taki kaprys się pojawił. Trzeba było grać pierwszy reportaż o dziewczęcej orkiestrze z Auschwitz, Anseba. Do tej poruszającej książki dołączam rzecz Sprytne gotowanie Szymona Czerwińskiego. Oczywiście pięknie ilustrowane, absolutnie nie do oglądania w radiu przed lunchem, bo jak widzę te wszystkie piękne rzeczy, to zaczyna burczeć w brzuszku i Państwo to słyszą. No i dołączam oczywiście jeszcze smyczkę od Chili Z. Są trzy pytania, jak zawsze, zawarte w trzech kategoriach. Dzwonimy, wybieramy sobie jedną z trzech kategorii, czytam pytanie i trzy możliwe odpowiedzi. Wskazujemy tę odpowiedź poprawną, mając jeden strzał. Jeśli pojawi się kłopot, a czasem tak bywa, dajemy znać, no więc wtedy jakoś inaczej zadajemy pytanie. No w każdym razie wszystkim nam zależy, żeby ten konkurs był wygrany. A zatem, kto chętny? 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Maciek jest dzisiaj z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Maciek, w ogóle twojego przeziębienia na antenie nie słychać. Naprawdę.
2: Wiesz, to nawet nie jest przeziębienie. Ja przedwczoraj prostowałem przegrodę nosową i to
1: o
2: to
1: matko.
2: Dochodzę do siebie.
1: Było fajnie?
2: Było okej, do zniesienia. Jak trzeba, to trzeba.
1: No tak mówią. Dobrze. Maciej, otaczamy cię w takim razie życzeniami, żeby to wszystko jakoś wróciło do normy.
2: Dziękuję.
1: No bo jak wiadomo, cóż to za facet bez nosa, tak?
2: Nie, jest w porządku.
1: Dobrze.
2: Przyściernie do gwiazd, jak to mówią.
1: Dobrze. Sprytne gotowanie, trzeba było grać. Smyczka, mam też taki fajny notesik od nas. Maćku, cierpliwość na P i kto pierwszy. To są kategorie dla ciebie na dzisiaj, wybierasz jedną.
2: Cierpliwość jest mi obca. Ale może kto pierwszy?
1: Dobrze. Nie wiem, czy pytanie jest łatwe, czy trudne. Jak się wie, to jest zawsze łatwiejsze. To już ustaliliśmy podczas naszych konkursów. Ponieważ będę cię pytał, Maćku, faktycznie, kto pierwszy stroi się w orkiestrze? W orkiestrze pierwsza stroi się A. altówka, czy też B. waltornia, czy też C. obój. Pomoc potrzebna?
2: Oprócz tego, że nie mam węchu, to nie mam też słuchu, tak?
1: Nie, tutaj słuch nie ma nic wspólnego, jak myślę, dla nas.
2: No tak, to biedna.
1: Spośród tych trzech instrumentów jeden się wyraźnie wyróżnia. To chodzi
2: jeszcze raz mogę je poprosić?
1: Chodzi właśnie o ten instrument. Jest to altówka, waltornia i obój.
2: Znaczy nie odpowiadam, tylko wydaje mi się, że ta waltornia się wyróżnia.
1: Znaczy nie odpowiadasz?
2: Ale to nie jest jeszcze odpowiedź.
1: No dobrze, słuchaj, mamy na rozkminienie tego tematu minutę, bo tyle mam tutaj melodyjki, która nam towarzyszy. No więc...
2: Waltornia dla mnie się wyróżnia, dlatego że jej nie znam.
1: Aha. No tak, to też można w ten sposób, oczywiście. Ale to nie tędy szły myśli prowadzącego ten program. Chodziło o inną różnicę. Altówka, waltornia i obój. Kto pierwszy się stroi? Kiedy orkiestra ma zacząć grać, no i słyszymy taki dźwięk się rozlega nagle, to właśnie pierwszy instrument, który... I dopiero...
2: Nie, no to wydaje mi się, że altówka.
1: Maćku, obój. A wiesz, wiesz, czym się wyróżnia spośród tych trzech?
2: Nie wiem.
1: No tym, że jest rodzaju męskiego.
2: No tak. Taki to konkurs.
1: Nie, konkurs jest bardzo fajny. W związku z powyższym na pamiątkę naszej rozmowy tutaj wysyłam ci nasze gadżety. Dobrze?
2: Dobrze, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
1: Zdrowia, życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
2: Dzięki wielkie.
1: Cześć, cześć.
2: Do usłyszenia.
0: Konkurs taki popołudniowy.

0: czyli Z za 11 minut, godzina pierwsza. A dzisiejszą audycję Przenikanie, która rozpocznie się o 13, poprowadzi Dominika Biegańska. Dawno takiej zapowiedzi nie miałem okazji czynić przez radio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam sprawdzić, czy się chociaż uśmiechniesz, chociaż jednym kącikiem, czy albo lewym, albo prawym.
0: Może wiesz, że jestem poker face.
1: Tak, to prawda. Rafał zawsze zachowuje poker face.
0: Co możemy obiecać? Z pewnością świętowanie Dnia Polskiej Muzyki, z którego to dnia się bardzo cieszę. Ja mógłbym tak właściwie częściej.
1: Ty byś chciał tak, żeby przez całe 3 godziny grała ci polska muzyka?
0: Jestem jak najbardziej za.
1: No to słuchaj, no.
0: Tam... Przynajmniej wiesz, wiadomo, jak się te nazwiska wykonawców wymawia.
1: Tak, to byłoby łatwiej dla radiowców. Wyjdziesz ze studia, pójdziesz w prawo, tak stopniami w górę, zapytaj szefostwo, może ci pozwolą.
0: Dobrze, do przemyślenia. No to wesołego popołudnia życzę.
1: Dziękujemy. Chyba mogę tak w imieniu swoimi słuchaczy.
0: Polecam się jutro o 10:00. Dobrego dnia.

0: reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wojtkowska.

0: Kiny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
12: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru: 100 objawów perimenopauzy. W psychologii: cudzy sukces, dlaczego się porównujemy, a także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny. Muzyka i głos AI.

0: Punktualnie o 13 w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dziś piękny, ważny dzień dla polskiej muzyki. Pod hasłem Muzyka łączy nas wszystkich spotykamy się 1 października, żeby celebrować Dzień Polskiej Muzyki. W tych dniach odbywa się konferencja z udziałem artystów i artystek oraz tych, którzy na co dzień pracują, współtworząc polską scenę. To wytwórnie, płytowe agencje, koncertowe sklepy z muzyką, platformy, dziennikarze. Zwieńczeniem konferencji będzie wręczenie medali zasłużone kulturze Gloria Artis, medali przyznawanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego wybitnym polskim artystom. A oprócz tego na specjalne wydarzenia zapraszają i sale koncertowe, i inne instytucje kultury. Przypomnijmy, że dzisiaj przez cały dzień można bezpłatnie zwiedzać wystawę Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle w Muzeum Historii Polski w Warszawie, a także Muzeum Historii Rocka w Jarocinie. Z kolei na profilu Dnia Polskiej Muzyki na Facebooku pojawiło się pytanie, jakimi utworami ta okazja powinna zostać uczczona. No i można tutaj zgłosić własną propozycję. Natura jako temat sztuki i nasze z nią relacje coraz częściej są obecne w muzealnych przestrzeniach. Polecaliśmy Wam już wystawę Ciała Ziemi, Ciała Nasze w gdańskim Nomusie, a teraz zatrzymujemy się w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek, bo tutaj trwa już wystawa Świat jak zielnik. Natura w sztuce od XVII do XXI wieku. To jest taka podróż przez ponad 4 stulecia twórczości artystycznej. Przyroda jest tutaj bohaterką, ale też świadkinią historii i przedmiotem refleksji nad współczesnym kryzysem klimatycznym. Przystanki tej podróży wyznaczają dzieła dawnych mistrzów i mistrzyń, ale też współczesnych artystów i artystek. Jest tu malarstwo europejskie, jest sztuka Japonii, są klasyczne zielniki, ilustracje botaniczne czy też rzeźby i instalacje. Świat jak zielnik to jest także opowieść o tym, jak sztuka pomaga dostrzec to, co często pozostaje niewidoczne. I wracamy jeszcze do Dnia Polskiej Muzyki, bo to być może nieprzypadkowo właśnie dzisiaj do rejestru zabytków został wpisany obraz Jacka Malczewskiego przy fortepianie. To jest obraz, który przedstawia siostry artysty Helenę i Bronisławę. Został namalowany w 1877 roku, a w 1936 Rafał Malczewski, syn artysty, zaoferował Muzeum Narodowemu w Warszawie zakup całej kolekcji Heleny Karczewskiej. Obraz trafił do zbiorów w lipcu 1937 roku i prawdopodobnie pozostał tam aż do wybuchu Powstania Warszawskiego. Potem te losy były nieco skomplikowane. Płótno trafiało do prywatnych kolekcji w wyniku aukcji. Natomiast obraz został odzyskany w 2020 roku jako polska strata wojenna i powrócił do Muzeum Narodowego w Warszawie. To dzieło prawdopodobnie nigdy nie było prezentowane na żadnej z licznych wystaw Malczewskiego, co czyni je jeszcze cenniejszym. Dziś już to, no właśnie, zabytek wpisany do rejestru.
2: Dzień Polskiej Muzyki. Magda Bauer, walczę ze sobą, odkąd tylko to powiedziałaś. Jak myślisz jesień i gdybyś poszła na karaoke i miała zaśpiewać polską piosenkę jesienną, to co byś zaśpiewała?
0: Już to powiem, że już w duchu sobie tę piosenkę od jakiegoś czasu śpiewam i tak patrzę, jak spadają z drzew
2: kasztany,
0: te tak, kuleczki.
2: No to już wiecie, co Magda zaśpiewałaby na karaoke, jeżeli wy macie ochotę dać znać, co wy byście chcieli zaśpiewać z Magdą Bauer na karaoke. Oprócz kasztanów, to zawsze można do niej napisać. Dzięki, Magda Bauer.
0: Dzięki.
1: W pogoni za kulturą. Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Dominika Biegańska.
2: Dzień dobry. 13:04. Bardzo serdecznie zapraszam. Choć posłużę się teraz słowami pewnej piosenki polskiej. Przez chwilę mnie nie było, ale już jestem.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Arlo Parks, Decided. To już teraz w Chili Z.

Można romantycznie? Lemon, jutro. Pamiętajcie, że żadnego końca świata dziś nie będzie, bo przecież w Tokio jest już jutro. Dziś jest pierwszy dzień października. Studenciaki, bardzo wam zazdroszczę. Bardzo i trzymam mocno kciuki za tych, którzy... Znaczy nie wiem, czy 1 października to już są zajęcia na uczelniach, czy też nie. W każdym razie pamiętajcie, że wykonaliście kawał dobrej roboty i że to wszystko, co przed wami, to jest jedna z lepszych przygód w waszym życiu, więc o tym też warto pamiętać. O tym, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Muzyki, mówimy i będziemy mówić. O tym, że jest Dzień Polskiej Muzyki też. Zaglądajcie na nasz Instagram, tym bardziej, że tam taki elegancik mówi wam o tym, że dzisiaj jest Dzień Polskiej Muzyki i o tym właśnie, co też dzieje się na naszej antenie, bo tej muzyki jest dzisiaj zdecydowanie więcej. Ja wierzę, że wy macie takich swoich ukochanych polskich artystów i robimy wszystko, żebyście tych ukochanych polskich artystów słyszeli na tej antenie. A teraz tak, ja muszę się trochę przyzwyczaić, bo jednak przez chwilę, nie że zapomniałam, ale jest nieco inaczej, więc jak się dzisiaj pomylę, czy coś się wydarzy takiego, co nie powinno się wydarzyć, to proszę z przymrużeniem oka, okej? Tak jeden dzień wyjątkowo, jeżeli mogę poprosić. Będzie mi bardzo miło. Dawajcie znać, co u was. Mój mail, tak jak działał, tak działa. dominika@chillyz.pl. Force of Love. Kyosol. To już teraz, 12 minut po 13. Gramy z przyjemnością.

Zawsze to mówiłam i zawsze będę to mówiła, że ja mówię, że jak on śpiewa. Terry Swims i Perfect Man. Odpiszę na te wszystkie wiadomości, za które bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I na SMS-y, i na maile, i na wiadomości na Instagramie też. Tylko zrobię to po 16, jeśli pozwolicie. A druga rzecz jest taka, że bardzo miło, że piszecie, tylko ja zapytałam, co u was. Przede wszystkim to mnie najbardziej interesowało. Co u mnie? Mam nadzieję, że będziemy się tutaj regularnie spotykali w najbliższym czasie i trochę wymieniali, tak jak zawsze to działało. Chciałabym powiedzieć koleżankowali, ale no wiadomo, jedni podchodzą do tego bardziej tak emocjonalnie, inni mniej, ja zdecydowanie emocjonalnie. Tak więc pytanie drugie. Co u was przez ten ostatni czas? I teraz utrudnię, co dobrego? Bo tu robi się trochę trudniej, jak się zadaje ludziom tego typu pytanie. Jeszcze zaglądając już, bo chciałabym zamknąć kalendarz. Oprócz tego, że o tej polskiej muzyce będziemy dzisiaj dużo opowiadali, jest Międzynarodowy Dzień Kawy. I to, co się zmieniło po przeprowadzce, czyli Z, to to, że ja już nie mogę powiedzieć, zapraszam na wspólną kawę przez radio, bo na kawę to ja muszę wychodzić ze studia. No ale damy radę, jakoś sobie poradzimy. Pamiętajcie też, że jest dzisiaj Dzień Odblasków. Mówię to do tych, którzy na przykład tak jak ja przemieszczają się z pomocą rowera. Ja zrobiłam dzisiaj 18 kilometrów, żeby tutaj przyjechać. Nie, tu nawet nie trzeba gratulować. Ewentualnie współczuć mi tego pomysłu, bo wiatr wiał mi we wszystko. W oczy, w usta, w piersi, w brzuch, we wszystko. No ale dało się to zrobić. Angus i Julia Stone, czyli to rodzeństwo, jak to mówi Rafał Turowski, Kamińskich. Cape Forestier. Ale widzę znajome twarze, idę się przywitać. 21 minut po 13.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Po reklamie.

No mogliśmy się sobie pobrać. To jest w kwestii decyzji życiowych. Witam Bambino i Zalia, bo dzisiaj gramy trochę więcej po polsku niż na co dzień, ale to ze względu na to, że dzisiaj jest dzień polskiej muzyki. Bardzo muszę pilnować czasu. A to trochę jest tak, że człowiek się odzwyczaił. I teraz jednym okiem będę spoglądała na jeden monitor, drugim na drugi. Wiem, że wszyscy mówią o jednym. Aktualnie lalka to jest najgorętszy temat. Z pewnością już tutaj na tej antenie też słyszeliście nie raz, nie dwa, nie 500. Ale jest jedna rzecz, o której ja dzisiaj powiem. Może jeszcze ktoś tej ciekawostki nie słyszał. Zresztą awantura o lalkę trwa. No bo serial czy film? Film czy serial? Najlepiej zarówno serial, jak i film. Ale w ramach ciekawostki, na przykład jak już sobie pójdziecie na ten spacer śladami Wokulskiego i Łęckiej, czy też innych bohaterów, którzy w lalce się pojawiają, to też warto sobie pomyśleć i w ogóle przyjrzeć się na przykład temu, jak ta Warszawa wtedy wyglądała, to po pierwsze. Po drugie, proszę docenić to, jak wyglądają kostiumy w filmie. Tym razem o filmie. Gorset, który Kamila Urzędowska nosi na sobie w filmie, ma ponad 120 lat. I podobno to Krystyna Janda podarowała Tomaszowi Ossolińskiemu ten właśnie gorset. No a teraz został wykorzystany w tej filmowej historii. Trochę się mądruję, sama jeszcze nie widziałam, ale ja bardzo czekam, aż w końcu uda mi się pójść do kina na ten film, ze względu chociażby na to, że lalka to jest moja totalnie ulubiona lektura z czasów szkolnych. I właśnie, może też tak macie, że lalka to była ta jedna, jedyna, wyjątkowa. No to zawsze też można się podzielić. Chyba przegadałam. One in a Million i Leisure już teraz w Chili Z. Zagrajmy.

I'm back, czyli Gary and Red, czyli Z. Za 10 minut 14. Co oznacza, że wkroczy tutaj najbardziej kojący głos anielski Magdy Bauer w Pogoń za kulturą, więc zapraszam w jej imieniu. A teraz będzie piosenka z 91 roku. I bardzo chcę, żebyście się nią nacieszyli, bo dzisiaj jest Dzień Polskiej Muzyki i właściwie nie byłoby innej opcji. Ta piosenka musi zagrać. To jest o tym, jak ważni są ludzie w życiu. Staszek Sajka. Zróbcie głośniej, nie zmarnujcie tego.

0: reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra. Drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska SA. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
15: Za mniej.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Na

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Punktualnie o 14. Magda Power.
1: W pogoni za kulturą.
2: Ciało i umysł w harmonii albo w jej poszukiwaniu. Jak o naszej ludzkiej kondycji opowiadać potrafi ciało, ruch, choreografia, taniec. To jest temat festiwalu Ciało Umysł, który w najbliższej edycji ma przyglądać się także dziedzictwu. My zaglądamy do programu nadchodzącej edycji, a robimy to dzięki naszej reporterce Katarzynie Kozak, która jeszcze przed festiwalem rozmawiała z organizatorami.
3: W programie wiele spektakli ze sobą dialoguje. Na przykład Anita Wach, która jest studentką czy tancerką Śląskiego Teatru Tańca stworzonego przez Jacka Umińskiego, spotykają się na jednym festiwalu, na jednej scenie, ale proponują zupełnie inne prace. Jacek Umiński, który stworzył polską technikę tańca współczesnego, spotyka się z nową generacją tancerzy i bada też, żeby sprawdzić, jak jego technika, która została stworzona prawie 30 lat temu, dzisiaj jest odczytywana przez młode pokolenie.
2: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak, Edytę Kozak, dyrektorka festiwalu.
3: Anita Wach jest zbuntowana wobec zastałych reguł i pewnych manifestów. Rozbraja je, rozmontowywuje właśnie po to, żeby na świeżo zobaczyć, w jakim świecie żyjemy dzisiaj. Podobnie jest ze spektaklami Oli Grubicz i Kasi Wolińskiej. Są to dwa spektakle, powiedziałabym, w okresie jakiegoś kryzysu. W spektaklu To Our Delight świat burzy się, ale ma szansę na odtworzenie. U Kasi Wolińskiej w spektaklu Phoenix Sun ten świat już płonie. Ale oba te spektakle mówią o tej potrzebie transformacji, o potrzebie zmiany, o potrzebie spojrzenia na ten świat na nowo.
2: Ciało Umysł w Studio Teatr Galerii w Warszawie wystartuje 8 października. Pierwszym spektaklem będzie właśnie performance Anity Wach. My do programu tej edycji festiwalu na pewno jeszcze będziemy zaglądać. Tymczasem już do teraz zachęcamy do tego, żeby zajrzeć sobie na stronę wydarzenia i na przykład zarezerwować wejściówkę na wybrany spektakl. Ale mamy też dla Was zaproszenia, po które możecie się zgłosić do nas teraz na Worst Case Scenario. Performance według koncepcji Aleksandry Jakubczak i w wykonaniu Justyny Wasilewskiej i Roba Wasiewicza pokaże w tym tygodniu Komuna Warszawa. Spektakl przyjeżdża z Poznania i w stolicy to będzie rzadka okazja, żeby go zobaczyć, a jest taką autobiograficzną opowieścią o życiu z lękiem i oswajaniu go. Tytuł nawiązuje do narracji, które rodzą się w stanach lękowych, natomiast cały projekt stawia ważne pytanie o to, czy nie powinniśmy przyjrzeć się czynnikom środowiskowo-systemowym, które takie uczucia podsycają albo generują. Scena będzie tutaj przestrzenią do eksperymentowania, badania, sprawdzania, co stanie się, kiedy lęk potraktujemy jako potencjał twórczy i krytyczny. Na spektakl zapraszamy 3 października o 19 do Komuny Warszawa i tutaj podwójne zaproszenia. Jeśli chcecie się zgłosić, to napiszcie już teraz na adres kultura@chilizet.pl. A na koniec muzyka jazzowa. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki i tych polskich młodych jazzmenów też będzie można dzisiaj wieczorem usłyszeć w Krakowie. A chodzi o Festiwal Jazz Juniors, który startuje dzisiaj już po raz 50. To jest 50. edycja wydarzenia, które co roku pozwala poznać fascynującą młodą jazzową scenę. Przypomnijmy, że to tutaj zaistniały takie projekty jak Tiebreak czy trio Marcina Wasilewskiego i Miłość. Kto do nich dołączy, o tym przekonamy się już wkrótce. Dzisiaj wieczorem finałowe przesłuchania konkursowe w krakowskiej Krikotece. Tutaj wstęp jest wolny. Wśród finalistów są soliści z Polski, a także z zagranicy. Po dzisiejszym koncercie jutro i pojutrze występy gwiazd, a zagra m.in. Piano Hooligan, a także EAPS, także i jutro i pojutrze warto na pewno wybrać się na któryś z koncertów, no i w niedzielę koncert laureatów, a także specjalny występ Nils Peter Molvar i Alva Noto wystąpią także w Filharmonii Krakowskiej, gdzie na koniec festiwalu spotkamy się o godzinie 19, 4 października.
0: Tyle do zrobienia, tyle do zobaczenia, tyle do posłuchania. Więcej Magdy Bauer za 56 minut o 15. Dzięki.
2: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
1: Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Dominika Biegańska.
0: 5 minut po 14. Dzień dobry. Do tych, którzy dzisiaj radio włączyli dopiero niedawno, mam nadzieję, że macie się dobrze. Już czwartek. A czwartek? A powiem jak kiedyś. To jest mały piątek. Niech będzie.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Holly Humberstone i Cruel World. To jest numer, który rozpoczyna nową godzinę w Chili Z.

Relations, Conversations, czyli Elation at to another. 12 minut po 14. Chili Z. A teraz mała podróżnicza ciekawostka. Jeżeli tęsknicie za wakacjami, albo już zdążyliście zapomnieć, że one w ogóle były, no to zawsze można sobie pomarzyć. A gdybym jeszcze trochę utrudniła i powiedziała, że jest takie miejsce na Wyspach Kanaryjskich, do którego, żeby wejść i w ogóle wziąć udział w rezerwacji albo możliwości zarezerwowania tego miejsca, trzeba napisać odręczny list? Pewnie część w ogóle od razu powiedziałaby, że nie, bez sensu. A może jednak? Są tacy, którzy marzą o Wyspach Kanaryjskich, więc na razie powiem tylko, że nazywa się to El Elevador i jeżeli teraz wszyscy hiszpańskojęzyczni słuchacze mogą mnie poprawiać. I jeżeli dobrze umiem to przeczytać, to El Elevador znajduje się w miejscu El Hierro. Ale za chwilę więcej na ten temat, bo teraz Blauka.

w ramach inspiracji Daylight i John Legend. A teraz te Wyspy Kanaryjskie dla tych, którzy marzą o wakacjach. No nie jest to najtańsze miejsce na świecie, ale może da się to zrobić w takiej formie niskobudżetowej, gdyby ktoś się bardzo postarał. Natomiast pewnie to akurat jest taka opcja dla tych, którzy mają trochę więcej w skarbonce. El Elevador, tak nazywa się hotel, a właściwie stara przypompownia, bo tam nie ma telewizji, nie ma za bardzo takich uciech tak zwanych hotelowych, gwiazdkowych, tylko to jest takie miejsce dla tych, którzy chcieliby się trochę oderwać od tego wszystkiego, co dookoła. El Hierro. To jest miejsce na Wyspach Kanaryjskich, na zachodnim wybrzeżu, ile dobrze mi się wydaje. Na zachód tak. Najbardziej na zachód wysunięta wyspa, jeżeli chodzi o Wyspy Kanaryjskie. I trzeba napisać odręczny list, wysłać go tradycyjną pocztą. Wtedy dopiero macie szansę otrzymać potwierdzenie, czy w ogóle się tam wybierzecie. Ja uważam, że super. No ale to coś dla tych, którzy lubią właśnie takie formy spędzania czasu trochę oddalone od całej reszty. Everybody's Cool, Tudor Cinema Club. To już teraz 21 minut po godzinie 14, a za chwilę w ramach świętowania Dnia Polskiej Muzyki. Sorry Boys.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl. Autopromocja.
1: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
2: A my rozmawiamy o nich głośno.
1: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
2: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
3: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszamy. Robert Konecki
2: i Mateusz Kowalski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Już w ten piątek Black Coffee powróci do Polski po 8 latach nieobecności. DJ, producent, zdobywca prestiżowej nagrody Grammy i globalna ikona Afro House zagra w historycznej przestrzeni Hali Olivia w Gdańsku. Obok headlinera wystąpi jego najstarszy syn Sona, a o support zadba specjalny gość z Ibizy, Defex oraz Tommy Gustav, Louis i Hypno. Wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalnie zaprojektowana scenografia. Ostatnie bilety.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

To jest trudne podczas słuchania tej konkretnej piosenki nie pomyśleć o Jacobie Elordim w roli Heathcliffa. To jest kawałek Chains of Love, a właściwie był przed momentem. Charlie XCX i świetna płyta Wuthering Heights, stworzona oczywiście na potrzeby nowej wersji Wichrowych Wzgórz. Oczywiście o Margot Robbie też można myśleć, jak najbardziej. Tutaj ja niczego nie narzucam. Natomiast znalazłam przed chwilą coś fajnego i w sumie stwierdziłam, że to fajnie też mi pomoże w tym, co będę chciała powiedzieć za chwilę. Ostatnio ukazały się jakieś nowe badania. Nieważne kto, nieważne gdzie, ale dotyczą nowej definicji męskości. Fajny temat. Pomiędzy presją a wolnością. Taki jest jakby hasło tego badania. I podobno przede wszystkim właśnie te badania, właściwie pytania zadane osobom ankietowanym skupiały się na tym, jak bardzo dojrzałość emocjonalna jest istotna w życiu panów aktualnie. I czy im w ogóle na tym zależy? Współcześni Polacy podobno przełamują utrwalone od pokoleń stereotypy. Teraz cytuję. I za kluczowy miernik dojrzałości mężczyzny uznają dojrzałość emocjonalną oraz wysoką samoświadomość. Tak mówi najnowsze badanie społeczne. 34% respondentów odpowiedziało w ten sposób, że oni bardzo chcą być dojrzali emocjonalnie. Że zależy im na tym. A gdyby tak 99,9? A? To byłoby coś. Mówię o tym dlatego, że panowie z Tutaj Podcast są na naszej antenie już obecni. I jeżeli jeszcze nie słyszeliście męskich kręgów, to koniecznie. W każdą niedzielę między 12 a 13 na antenie Chili Set można posłuchać trochę więcej właśnie o tym, czym jest świadoma, wrażliwa męskość. Jaki to jest szalenie ważny temat. Lucky Again, Lika Lee. 17 minut przed 15.

Był wrzesień 2005 roku, kiedy słuchaliśmy tej piosenki non-stop, mam wrażenie. Swoją drogą chciałabym mieć tyle lat, co ta piosenka. No ale też czasu cofnąć się nie da, więc... Zanim o godzinie 15 pojawi się tutaj Magda Bauer i o tym za chwilę, to jeszcze na moment wrócę do tych badań, o których powiedziałam. Słuchajcie, umawiamy się tak, że ja to przeczytam. Ja sobie chętnie będę powracała do tego tematu męskości. Nie dlatego, że mam taki kaprys, ale skoro w niedzielę na tej antenie pojawiają się panowie z Tutaj Podcast, to uznałam, że przecież w tygodniu też możemy sobie pociągnąć ten temat. Druga rzecz jest taka, że ja będę z wami w niedzielę. Również. Więc może w ramach też trochę zajawiania tego, o czym będą mówili oni, ja będę mówiła sobie troszkę o mężczyznach. Bardzo jest to dobry plan. Oczywiście, jeżeli macie coś przeciwko, to proszę pisać, że nie i w ogóle w żadnym wypadku. Wtedy ewentualnie rozważę. Ale fajne są te badania. Im więcej czytam, a one są długie, bo tu jest i o ewolucji męskich przyjaźni, i o tym, czy panowie obawiają się feminizmu. Na razie żadnych opinii. Na przykład jest też o tym, że są bardzo sprzeczne oczekiwania w sieci, bo z jednej strony oczekujemy mężczyzn silnych, a z drugich wrażliwych. Jak to wszystko pogodzić? Troszkę się zagadałam? Czy tylko mi się wydaje, że się zagadałam? No, odrobinę. Nie ma miejsca jak dom. On ma rację. Znowu mu wierzymy. Tym razu. A za 10 minut Magda Bauer. Punktualnie o 15:00. Na pewno będzie miała dla was jakąś propozycję koncertu, no bo jest dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki.

0: Chili Z. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
7: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
6: Pomogą mi z tym wszystkim?
7: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
6: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
7: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
6: Idealnie. Rezerwuję.
7: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
11: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland.
14: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
0: Po reklamie.

0: Lizette.
1: Punktualnie 15 na zegarze, Magda Bauer w studiu.
2: W pogoni za kulturą.
1: Detale te architektoniczne i te dekoracyjne kafelki i zdobienia okucia to są eksponaty, które składają się na nową wystawę w Muzeum Warszawy. Praskie wnętrza to jest takie trochę zaproszenie do dawnych praskich mieszkań czy zakładów. W dużej mierze też opowieść o rzemiośle i samych rzemieślnikach.
3: Spotkamy też ich historię na tej wystawie, prawda?
4: Tak, jak najbardziej, dlatego że to są firmy, które trwały przez kilka pokoleń i ich kontynuatorzy właśnie działają, są wśród nas do dzisiaj, więc na wystawie mamy historię z ulicy Ząbkowskiej pracowni Deseń. To był pan Czesław Śledzianowski, który oferował wszystko, co było potrzebne do remontu domu zaraz po wojnie. Właśnie w tym te różne szablony, deseniem i wałki malarskie, ale także miał pożyczalnie sprzętu, drabiny, pędzle i takie różne akcesoria dla malarzy albo do samodzielnego dekorowania, remontowania on tam oferował.
1: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak, Katarzyna Chudyńska-Szuśnik, kuratorka wystawy. Oczywiście jeśli lubicie takie wyprawy w przeszłość, takie opowieści, to koniecznie wybierzcie się na nią. Tam więcej takich opowieści, ale również trochę o tym, jak te dawne pracownie żyją dzisiaj, bo niektóre z nich mają jakąś swoją kontynuację. Zapraszamy również na oprowadzanie w towarzystwie kuratorki 15 października i inne wydarzenia towarzyszące, których trochę jest. Będzie premiera książki Jacka Turanta, będzie spacer po historycznych mieszkaniach na ulicy Stalowej. Wszystko oczywiście na stronie internetowej Muzeum Pragi. Specjalny koncert z okazji dzisiejszego święta organizuje warszawski klub Bardzo Bardzo. To będą trzy projekty, które wystąpią jednego wieczoru. Miro Kępiński i Hania Derej rozpoczną ten wieczór i to będzie taki program łączący muzykę filmową, elektronikę i współczesne brzmienia. Potem Chrust, formacja, która łączy folk, rocka, elektronikę, doprawia to wszystko takim współczesnym brzmieniem. Byli nominowani do Fryderyka, byli nagrodzeni w plebiscycie Olśnienia dzisiaj na żywo właśnie w klubie Bardzo Bardzo, a na finał wieczoru jeszcze Zuta. Wszystko to jeszcze dziś z okazji Święta Polskiej Muzyki. To w takim razie jeszcze kilka słów o koncertach, na które też będzie można wybrać się jesienią. Przypominamy o tym, że jesienną trasę zaczyna Cortez. My wsłuchujemy się już w utwór Jak My, który nagrał wspólnie z Kaśką Sochacką do filmu Nasza Rewolucja. Przypominamy przy okazji, że premiera filmu 11 listopada, a trasa jesieni obejmie na pewno dużo utworów, które znamy i lubimy. Zacznie się w Gdyni w Teatrze Muzycznym już 6 października. Potem po drodze będzie Kraków, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, na koniec Warszawa i tutaj dwa koncerty w Teatrze Roma, ale to w grudniu, więc pewnie jeszcze Wam o tym przypomnimy. No, oprócz tego w najbliższych dniach, w październiku i w listopadzie będą koncertować Pablo Pavo i Ludziki. Tutaj trasa od 4 do 31 października. Ralf Kamiński rozpoczyna trasę 11 października i myślę, że o kolejnych koncertach też będziemy Wam jeszcze wspólnie przypominać niejednokrotnie.
3: Dzięki, Magda Bauer.
1: Dziękuję.
2: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
3: A to niespodzianka, bo ja się tej pogody tutaj nie spodziewałam. Więc uwaga, już szybciutko. No tak się jakoś nie sprawdziłam, nie wiem jak to się stało. Następnym razem będę bardziej przygotowana. Bardzo ładny dzień mamy, proszę się nacieszyć, bo tylko chyba do niedzieli. W przyszłym tygodniu będzie trochę gorzej. Dzisiaj tak, w Mazowieckiem 20 stopni na termometrach maksymalnie, 23 na Dolnym Śląsku pozdrawiamy, 20 w Małopolsce i 21 w Wielkopolsce.

0: Zaprasza Dominika Biegańska.
1: Tylko taka trochę nieprzygotowana z tej pogody. 4 minuty po 15. Dzień dobry, jeszcze jedna wspólna godzina przed nami. To myślę, że na początek tej 15 najlepiej jednak, gdybyśmy zagrali po polsku, skoro mamy dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki. Oczywiście, że świętujemy.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Niedawno Artur Rojek wydał swój nowy album. Zatytułował go Super. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. A to jest piosenka, która no, jest taka bardzo, bardzo sentymentalna. Sophia Loren, Słupny Park. Trochę Włochy, trochę lody, trochę miłość. Wszystko, co się liczy.

Fanioli Vidin, to było dla was. Czyli dla nas wszystkich. Baby Steps. 12 minut po 15. To teraz o studenciakach. A właściwie o tym, skąd to się wzięło, że 1 października, a nie na przykład 1 września jak szkolniaki. Ano stąd, że kiedyś to trzeba było pracować i przy żniwach udział brać, więc trzeba było przeczekać, zrobić co jest do zrobienia w gospodarstwie i ewentualnie wtedy człowiek dopiero mógł zaczynać studia. No ale mówiąc tak bardziej profesjonalnie, to te okresy nauki to w ogóle jest średniowieczna historia. I Bolonia, i Paryż, i Kraków, to wszystko było niejednolite. To nie jest lekcja historii, spokojnie, nie martwcie się, ale jest trochę związane właśnie z tym, co działo się w Prusach, czy też w Cesarstwie Austriackim. I no, był absolutyzm oświecony, były zresztą no, to całe szkolnictwo i te reformy, które się działy, są związane właśnie z tamtym czasem. A teraz to już może do... Nie będziemy się aż tak zagłębiać. Dwa semestry, zimowy i letni, które trwają po około 15 tygodni i rozdzielone są przerwą świąteczną, to jest historia, która wydarzyła się za panowania Marii Teresy i Józefa II. No i wtedy przeprowadzono tak zwane szeroko zakrojone reformy oświaty. No i teraz wszyscy zapomnieliście, od czego zaczynałam, tak więc już i tak za długo mówię. Gratulacje dla tych wszystkich, którzy dzisiaj zaczynają swoją historię i swoją przygodę. Według najnowszych danych GUS 1 300 000 studentów w Polsce wzięło udział w tegorocznej rekrutacji. Wielkie brawa, pięknej przygody, a teraz Sam Tompkins i Caught in the Middle.

0: A teraz przejdziemy do filmu. Tak od mężczyzn do filmu. Proszę, zbliża się kolejny duży festiwal. Mówię duży, dlatego że 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy już za chwilę zaprosi wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć coś dobrego. 9 października, wtedy start. 18 października, wtedy koniec. Warszawa zaprasza i wygląda to naprawdę dobrze. 190 filmów, 330 seansów. 10 dni kina z całego świata. Więc każdy znajdzie tam coś dla siebie, z pewnością. Jeżeli szukalibyście konkretów, to jest Instagram, no bo oczywiście strona internetowa też jest, ale Instagram jest fajny, nawet ostatnio, chyba widziałam to Andrzeja Chyry, warsaw.film.festival i wtedy sobie zapisałam i pomyślałam sobie, że muszę wam to pokazać koniecznie. Kinoteka, Kino Muzeum, Kino Atlantic, Illusion, Sala pod Pelikanem, Warsaw Tower, Kino Luna zapraszają bardzo serdecznie, a my podpowiadamy tak, żebyście byli na bieżąco z tym, co dzieje się dookoła. Teraz piosenka o miłości. Jest taka piosenka, która zaczyna się od słów: cześć tu miłość. No cześć.
1: Bonjour, tu Paula Roma. Słuchacie Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Książki pokazujące, jak wiele odcieni ma polska literatura. Już 4 października, po raz 30 wręczona zostanie literacka nagroda Nike.
2: 7 tytułów, które znalazły się w finale tej prestiżowej nagrody, do zdobycia w porannym programie Chili Z.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kaufland?

0: wyjątkowe okazje, nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. 100 objawów perimenopauzy. W psychologii. Cudzy sukces. Dlaczego się porównujemy? A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Po reklamie.

Panowie w studiu rozmawiają o tym, jak używać miarki w pewnych sytuacjach. Słyszałam tylko fragment, więc nie jestem w stanie wypowiedzieć się bardziej na ten temat następnym razem. Opowiem w niedzielę. Ale tak, no wracając do tego, że mam dwóch przystojniaków w studiu, to tak fajnie, ja sobie siedzę, czytam. Oni tutaj ciężko, bardzo ciężko pracują, dlatego gdybyście chcieli pozdrowić przystojniaków ze studia, to proszę, można śmiało pisać do mnie. Dominika@gizet.pl. Teraz szybciutko coś dla tych, którzy kochają jesień, czyli są jesieniarzami totalnymi. Nie wiem, czy słyszeliście, ale jest coś takiego jak star bathing. I teraz niektórzy przewrócą oczami i powiedzą, ale też odkryła Amerykę. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu jak najczęściej spoglądać w niebo, bo taka kąpiel w gwiazdach nie tylko relaksuje, ale jeżeli pożyczymy sobie to od Japończyków, bo to oni wymyślili, to jest taka tradycja medytacyjna, która po prostu polega na pielęgnowaniu świadomości. Jak nam się to uda, to może ta jesień będzie łatwiejsza, bo z jesienią to tak różnie. Chociaż patrząc na to, co aktualnie w tym tygodniu mamy za oknem, to nie ma powodów do narzekania. 15:39 na zegarze. Kto pracuje do 16, ten szczęśliwy już za chwilę wyjdzie do domu. Tokyo Tea Room, Eyes of You. To już teraz w Chili Z. A później Tom Odell.

0: o tych, którzy się cieszą, jak wracają do domu. Tom Odell, kwadrans przed 16. Jakub Lechowicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobrze cię widzieć.
0: Dziękuję.
1: Wróciłaś.
0: Wróciłam.
1: Ale już tak na dobre?
0: A to jest pytanie
1: Ja mam bardzo dużo pytań. Na przykład, jak ci się podoba nasze nowe studio? I dobrze, że nie pojechałaś na Żurawią. Dobrze, że ci ktoś powiedział, że się wyprowadziliśmy.
0: A to ja wiedziałam, że to się wydarzy. To studio podoba mi się. Muszę się przyzwyczaić.
1: Musisz tak mówić, bo tutaj nasza technika jest w studiu jeszcze.
0: Ale przystojniaki, to ja już powiedziałam, że przystojniaki są w studiu.
1: A jakie telewizory przystojne będą?
0: Słuchaj, ty też spędzisz czas z przystojniakami przez najbliższe godziny.
1: Czyli
0: więc
1: liczba przystojniaków się zmniejszy teraz, bo teraz będę ja.
0: Nie no, zwiększy się. Będzie więcej przystojniaków. Bardzo dobry wąs.
1: Dzięki, zapuszczałem całe pół roku dla ciebie.
0: Tak, no to wymianę serdeczności mamy już za sobą. Ulubiona polska piosenka. Bo jaka jest ulubiona zagraniczna, to ja wiem.
1: Polska?
0: No.
1: Ja Beata Kozidrak dalej. Bajm, Biała Armia, wiesz.
0: Idealnie. No dobrze, a teraz Wiktor Waligura, z tego co wiem.
1: Wiktor odwiedzi nas jutro.
0: Mieliście okazję.
1: Odwiedzi nas jutro, bo jutro wydaje swoją drugą płytę. Po 16 polecam się.
0: Czyli
1: i Max Tachasiuk jeszcze będzie. Też jutro, po 16.
0: Bo też
1: wszyscy
0: wydaje nowy utwór.
1: Tak.
0: No to jutro dużo przystojniaków w czynizacji.
1: Jeszcze więcej przystojniaków.
0: No to teraz Podróż w czasie od Wiktora. Kuba z wami od 16. To taki nawet dzień chłopaka po dniu chłopaka. Fajnie.
1: Fajnie.
0: A ja dziękuję. Słyszymy się w niedzielę od 9.
1: Dzięki.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: Słubice są najcieplejsze w tym momencie, tutaj nawet 25 stopni, najchłodniejszy Elbląg tylko 16. Ale za to piątek, proszę Państwa, jaki będzie piękny, jaki słoneczny w całym kraju. 23 stopnie, tyle najwięcej na Śląsku, 22 to Małopolska, 21 Mazowsze. Najchłodniej u naszych słuchaczy na Suwalszczyźnie, na Mazurach i na Pomorzu Zachodnim, tutaj do 19, tak będzie w piątek. Weekend dalej będzie piękny, więc piękny czas przed nami.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, 16 minęła, Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na całe popołudnie w Chili Z. Gdziekolwiek jesteście, będziemy świętować Dzień Polskiej Muzyki, będziemy nastawiać się na chill out. Polecam się do samej 19.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

Kajo, o tym, że ludzie plotkują, mają długie języki, no i właśnie mówią to, co im ślina na język. Na język naniesie, tak, dobrze powiedziałem. 11 minut po 16, dzień polskiej muzyki spędzacie w towarzystwie Chilli Z. Bardzo dobra decyzja. Kaja z albumu Pięknego Zebra, czyli byliśmy w 90, dokładnie, 7 roku. Jeszcze lalka nie ostygła, a już Netflix zabiera się za kolejnego klasyka. Tym razem Noce i Dnie na tapecie. Tym razem sięgniemy po historię, która powstała niemal 100 lat temu. 24 września w Tarnowie rozpoczęły się zdjęcia do tej najnowszej ekranizacji powieści Marii Dąbrowskiej. Wiemy tyle, że scenografia stanęła w centrum miasta i tym samym nagłaśniając produkcję już od najwcześniejszych etapów powstania. Tarnów wcieli się w serialów powieściowy Kaliniec, a na ulicach pojawili się już aktorzy i statyści w kostiumach z epoki. Wiemy tyle, że serial ma przedstawiać zgodnie z założeniami powieści 30 lat małżeństwa skrajnie niedobranej pary. Oczywiście chyba wszyscy znamy historię Nocy i Dni. Wiemy, że za reżyserię odpowiedzialna jest Kamila Tarabura, znana m.in. z serialu Absolutni Debiutanci. I to będzie film, na który warto czekać, ale oczywiście pojawia się pytanie, czy przebije kultową wersję Jerzego Antczaka z 75 roku. On sam przyznał zresztą, że kibicuje tej produkcji. No to poczekamy, pożyjemy, zobaczymy i my gramy dalej teraz w Chilli Z. Misza, idę prezent, 13 po 16.

0: Max Stachasiuk, jego muzyka pop, czyli Z, 23 minuty po 16. Max odwiedzi nas jutro mniej więcej właśnie o tej porze i zaprezentuje swój najnowszy numer zatytułowany Ćma. To jutro. A dzisiaj mamy Dzień Polskiej Muzyki, jak już doskonale wiecie, również z Chili Z. To jest taka kampania społeczna, która zachęca do częstszego słuchania rodzimej muzyki i pokazuje jej znaczenie dla polskiej kultury, gospodarki, ale też życia codziennego. No i polska muzyka ma się bardzo dobrze, bo dane z PAW za pierwsze półrocze tego roku pokazują rosnące zainteresowanie muzyką polską, zarówno w streamingu, jak i na nośnikach fizycznych, i Polska utrzymuje najwyższe w historii 16 miejsce w rankingu największych rynków muzycznych świata. Jesteśmy na miejscu 16 z naszą muzyką i to jest oczywiście powód do dumy. Wiele się dzisiaj dzieje, o tym również będziemy wam opowiadać. Polskiej muzyki nie zabraknie, na przykład Liwka w najbliższych minutach się pojawi. Gdziekolwiek jesteście, tak wam gramy w czwartkowym, czyli Z, 24 minuty po 16.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1

0: 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole. Bank Polska S.A.
12: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: Już w ten piątek Black Coffee powróci do Polski po 8 latach nieobecności. DJ, producent, zdobywca prestiżowej nagrody Grammy i globalna ikona Afro House zagra w historycznej przestrzeni Hali Olivia w Gdańsku. Obok headlinera wystąpi jego najstarszy syn Sona, a o support zadba specjalny gość z Ibizy, Defex oraz Tommy Gustav, Louis i Hypno. Wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalnie zaprojektowana scenografia. Ostatnie bilety dostępne na ebilet.pl.
16: Po reklamie.

to Liwka. Czuły punkt, czyli za nami. Dzień polskiej muzyki, oczywiście jeszcze więcej polskich piosenek dzisiaj na naszej antenie. Liwka to jest taka artystka, o której jest coraz głośniej i myślę, że warto obserwować tę dziewczynę, bo ona zajdzie daleko, bardzo daleko. To teraz przeniesiemy się na chwilę na Alaskę, bo tam zakończył się festiwal, w którym wszyscy patrzyli na niedźwiedzie właśnie z Alaski i mówili, tak, ten jest najgrubszy, bo im grubszy miś, tym był większy sukces. Ale oczywiście pod tym konkursem kryje się bardzo poważny survival, bo misie przez lato pakują w siebie łososie, budują zapasy tłuszczu i później mogą przetrwać zimowy sen. W 2026 roku tytuł najgrubszego miśka na Alasce odrobił 89 Backpack, tak się nazywa, który dostał w finale ponad 103 tysiące głosów i został nowym, najgrubszym miśkiem świata. Gruba historia, myślę. Nectar Wood teraz, Talk to Me Summer w Chili Z, a do 17 jeszcze 23 minuty.

Sing Sing, Maryla Rodowicz i Mrozu. Czyli Z, oczywiście w nowej wersji Sing Sing, energia nie do okiełznania. To teraz też będzie muzyka taneczna, tyle że tamtych czasów, tamtych to znaczy lat 80. Marvin Gaye. Nie muszę chyba przedstawiać tego człowieka, bo to jest legenda muzyki soulowej, też R&B. Króla wręcz tego gatunku, faceta, którym do dzisiaj inspiruje się zresztą cały świat muzyki, właśnie R&B. W 82 roku wydał swój świetny album zatytułowany Midnight Love i wydał go dokładnie 1 października. To oznacza tyle, że dzisiaj mamy 44. rocznicę tego albumu, wydania tego albumu. Więc polecam wam muzykę Marvina Gaye'a, bo to jest cały przekrój od jazzu, przez blues, soul, też disco. I wybrałem wam na dzisiaj taki właśnie utwór w klimacie tanecznym, ale tanecznym tamtych czasów. Sexual Healing, Marvin Gaye, którego już z nami od lat 80. nie ma, ale na całe szczęście muzyka pozostała.

0: Pijama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
0: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Nocą uważajcie na mgły, one pojawią się szczególnie na wschodzie kraju. Nie będzie to też zbyt ciepła noc, bo od 4 do 8 stopni na wschodzie, do 9-12 na zachodzie. Nieco cieplej, o dziwo, na Helu, tutaj do 13 stopni tej nocy. Jeżeli chodzi o piątek, ten będzie słoneczny w całym kraju. Dopiero pod wieczór na krańcach zachodnich możliwe bardzo słabe, delikatne, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 20 do 23 stopni i tak będzie w piątek w naszym kraju.
0: W międzyczasie w CZ zaprasza Jakub Lachowicz.
1: To ja. Dzień dobry. Minuta po 17 na moim w tej chwili. Jakub Lachowicz przed mikrofonem. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Gdziekolwiek jesteście, dzisiaj świętujemy polską muzykę. Bo taki dzień, wiadomo.
0: CZ. Nastaw się na chill out.
1: Ale poza tym, że dzisiaj mamy dzień polskiej muzyki, to jeszcze mamy dzisiaj dzień muzyki. Też dzień kawy na przykład. Więc dla każdego coś dobrego można sobie święto wybrać. Polecam się do 19 w naszym, czyli Z.

Model. To jest zespół, na który też warto zwrócić uwagę, bo no, polecam ich muzykę, jeżeli na przykład rano nie możecie się obudzić. Tam są takie piosenki właśnie idealne na rozpoczęcie dnia, ale jak widać też na popołudnie. 12 minut po 17, czwartkowe popołudnie spędzamy razem. Marina Abramović to jest jedna z najbardziej wyrazistych i najbardziej cenionych artystek naszych czasów. I wyobraźcie sobie, że zbliżają się jej 80. urodziny. I z tej okazji w Narodowej Galerii Sztuki Współczesnej i Nowoczesnej w Rzymie odbędzie się wielka, retrospektywna wystawa, na której nie zabraknie najsłynniejszych prac artystki. Otwarcie tej wystawy już w listopadzie. I to jest piękna sprawa, bo wyobraźcie sobie Rzym jesienią, jednocześnie oglądacie sobie sztukę, i to nie byle jaką, bo właśnie Marina Abramović. 17 listopada w Narodowej Galerii Sztuki Współczesnej i Nowoczesnej w Rzymie będziecie mogli zobaczyć pracę Mariny Abramović, ale też wejść w interakcję z nimi. I to są prace, które artystka stworzyła na przestrzeni ponad 60 lat. Ponad 150 innych prac Abramović też się tam znajdzie pod innym dachem. Pod jednym dachem oczywiście poza artystką obecną i obiektami przejściowymi, no bo to jest przecież must have. Jesień w Rzymie zapowiada się więc pięknie. Ta wystawa potrwa do 4 kwietnia 2027 roku. Czyli wiosną też będzie można. I zimą też. Tak. Gramy dalej. Bonobo i Joey Croaks. Teraz Always on Your Side, czyli Z. 13 minut po 17.

0: Wprawdzie ta jesień przypomina lato i to nawet takie ciepłe, piękne, słoneczne, 25 stopni nawet w niektórych miejscach w kraju. No to pozwólcie, że przypomniałem wam jeden taki utwór jesienny, ale za to jak piękny. Chociaż on jest tak doskonały, że można go słuchać o każdej porze roku. Opowieść, czyli Przemoknięte serca miast i Edyta. Edyta Bartosiewicz, oczywiście w Chili Z. Dzisiaj mamy Dzień Polskiej Muzyki. Sercem tego dnia była godzina 10, kiedy to przez całą godzinę były grane w polskich stacjach radiowych utwory wyłącznie po polsku, polskie utwory. Blisko 100 stacji włączyło się w tę akcję, w tym oczywiście Chili Z. No i tak wam powiem, że dzisiaj to jest wasze święto również, fanów polskiej muzyki, bo w wielu sklepach muzycznych, w bileteriach też są specjalne oferty, zniżki, promocje na płyty, winyle, bilety na koncerty polskich artystów i jest to doskonały dzień, żeby po prostu skorzystać i wesprzeć polską muzykę. A my za chwilę gramy dalej po polsku, będzie w najbliższych minutach między innymi Ania Karwan. W to mi graj. To za chwilę w naszym Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Z zakulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili

0: wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Set.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.

Elation to another w Chili Z. 18 minut dzieli nas do 18 w czwartkowe popołudnie. Oficjalnie mamy pierwszy dzień października, to znaczy tyle, że studenci wracają na studia albo dopiero idą na nie. Wszystkiego najlepszego na nowy rok szkolny życzę Chili Z oczywiście. I pojawiło się pytanie, tak jak co roku, jaki kierunek studiów wybrać, żeby nie martwić się o pracę. Najnowsza analiza wskazuje listę najbardziej przyszłościowych zawodów i to jest analiza, którą przygotowała firma Personal Service. Wśród wybranych kierunków znalazły się m.in. cyberbezpieczeństwo, automatyka i robotyka, energetyka, medycyna i kierunki związane z opieką albo też biotechnologia jeszcze jest na liście. I oczywiście może być tak, że kariera w zawodzie, który jeszcze nie istnieje albo dopiero powstaje, to będzie kariera obiecana. Znając trendy, można wybrać ten kierunek, który się rozwija i w przyszłości stać się poszukiwanym specjalistą, bo jak wiadomo, edukacja to największa inwestycja w przyszłość i warto o tym pamiętać, tak powiedział założyciel wspomnianej firmy Personal Service, ekspert rynku pracy. Twórcy tego zestawienia podzielili je na trzy kategorie specjalistów potrzebnych kolejno za 5, 10 i 15 lat. Najwcześniej ma ponoć wzrosnąć zapotrzebowanie na specjalistów energii odnawialnej, specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa, inżynierów bioinformatyki, nawet nie wiedziałem, że bioinformatyka istnieje, specjalistów do spraw edukacji online oraz ekspertów od zdrowia psychicznego, w tym psychologów i psychiatrów. Za 10 lat specjaliści od sztucznej inteligencji, między innymi kryptowaluty, zmiany klimatu i technologii żywności. Z kolei za 15 lat to już specjaliści od etyki AI, kuratorzy danych, czy inżynierowie biomedyczni i inżynierowie terra informacji. Więc, gdybyście się zastanawiali, na co pójść na studia albo który kierunek wziąć kolejny, to proszę bardzo, Chili Z przybywa z pomocą, jak zawsze. Boy Genius teraz, czyli piękne panie zaśpiewają swoje Cool About It. Kwadrans dzieli nas do 18. Tak wam gramy w czwartkowe popołudnie. I gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jesteśmy tam razem i nastawiamy się na chillout.

Dzień polskiej muzyki bez Kaśki? No nie, to nie wolno, nie da się tak. Sukienka, za nami w Chili Z. To teraz bardzo muzykalna rodzina, nazywają się Sierota. Ich zespół Echo Smith, to jest zespół ze Stanów Zjednoczonych, polskiego pochodzenia. Bardzo przyjemnie się nam zrobi. Ich największy przebój Cool Kids, przypomnę wam teraz. Jesteśmy przed 18, do tej 9 minut. O 18 dołączy do nas Magda Bauer. I ostatnie dzisiaj. Pogoni za kulturą w Chili Z.

0: czuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Po reklamie.

0: pogoni za kulturą. W pogoni za kulturą.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dzień dobry, to ja, Magda Bauer, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Ty byś chciała serwis, rozumiem, tutaj
3: taki miałam plan, taki miałam zamiar i
2: to poczekaj, to za chwilę
3: powiedzieć wam
2: udostępnię ci taką opcję.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Ładnie zapowiem, minęła 18 w studiu Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Przepraszam, coś tu naklikałem, już można.
3: Ale nic się nie stało. Tak, ja chcę zaprezentować serwis.
2: Proszę.
3: Tym bardziej, że mam kilka takich ważnych informacji. Są jeszcze zaproszenia na wieczór, podczas którego wystąpi Black Coffee, to za chwilę. Ale też ważna rzecz dla naszych męskich słuchaczy, bo przypominamy o tym, że o męskich sprawach, emocjach i potrzebach w niedzielę rozmawiają z wami i ze sobą Mateusz Kowalski i Robert Konecki, i ze swoimi gośćmi przede wszystkim. Zapraszają na audycję Czego pragną mężczyźni. To jest nasza nowa propozycja. Natomiast męskie kręgi, które odbywają się w Warszawie, to już jest taki cykl, można powiedzieć, z tradycją, dlatego że odbywa się już od dłuższego czasu. I to są spotkania, podczas których można właśnie porozmawiać w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze o tym, co jest ważne dla współczesnych mężczyzn. Przypominam wam o tym cyklu, dlatego że znamy już plany na najbliższy czas. 22 października kolejny męski krąg o męskich uzależnieniach. Potem w listopadzie będzie o miłości, a w grudniu o odpoczynku. Jak przyłączyć się do tych spotkań? Otóż wszystko jest na Instagramie, na profilu Tutaj Podcast. Ciało i umysł. Ten festiwal zbliża się już wielkimi, roztańczonymi krokami. Jak o naszej ludzkiej kondycji opowiadać potrafi ciało, ruch, choreografia i taniec. Nad tym właściwie zastanawiamy się w każdej edycji. My zaglądamy dzisiaj do programu wydarzenia dzięki naszej reporterce Katarzynie Kozak, która jeszcze przed festiwalem rozmawiała z organizatorami.
4: W programie wiele spektakli ze sobą dialoguje. Na przykład Anita Wach, która jest studentką czy tancerką Śląskiego Teatru Tańca stworzonego przez Jacka Umińskiego. Spotykają się na jednym festiwalu, na jednej scenie, ale proponują zupełnie inne prace. Jacek Umiński, który stworzył polską technikę tańca współczesnego, spotyka się z nową generacją tancerzy i bada też, żeby sprawdzić, jak jego technika, która została stworzona prawie 30 lat temu, dzisiaj jest odczytywana przez młode pokolenie.
3: Tak mówiła w rozmowie z Katarzyną Kozak, Edyta Kozak, dyrektorka festiwalu.
4: Anita Wach jest zbuntowana wobec zastałych reguł i pewnych manifestów. Rozbraja je, rozmontowywuje właśnie po to, żeby na świeżo zobaczyć, w jakim świecie żyjemy dzisiaj. Podobnie jest ze spektaklami Oli Grubicz i Kasi Wolińskiej. Są to dwa spektakle, powiedziałabym, w okresie jakiegoś kryzysu. W spektaklu To Our Delight świat burzy się, ale ma szansę na odtworzenie. U Kasi Wolińskiej w spektaklu Phoenix Sun ten świat już płonie, ale oba te spektakle mówią o tej potrzebie transformacji, o potrzebie zmiany, o potrzebie spojrzenia na ten świat na nowo.
3: Ciało Umysł w Studio Teatr Galerii wystartuje 8 października. Pierwszym spektaklem będzie właśnie performance Anity Wach zatytułowany Nie. To będzie polska premiera. A teraz jeszcze coś dla tych, którzy jutro chcą potańczyć przy muzyce DJ-a, który przyjeżdża do nas właściwie na moment. Zagra w Gdańsku w hali Oliwia już jutro, a potem w sobotę będzie zamykał swoją rezydenturę, czy raczej po prostu ten sezon, 8 sezon swojej rezydentury na Ibizie, w jednym z tamtejszych klubów. Black Coffee łączy południowoafrykańską rytmikę jazz, house i soul i w naszym kraju wystąpi razem ze swoim synem Sona, to jest DJ i producent. Pojawią się wspólnie w hali Olivia. No i teraz jeszcze taka wyjątkowa szansa, żeby otrzymać podwójne zaproszenie na ten wieczór. Mamy jeszcze ostatnie, także jeśli jesteście zainteresowani, jeśli będziecie mogli być jutro w Gdańsku, to proszę napiszcie na adres kultura@chiliz.pl.
2: To za chwilę zagramy Black Coffee. Celest. Super. Tak zrobimy, jeżeli ktoś jest nieprzekonany. Jeszcze tak a propos tej sytuacji wcześniejszej, Magda.
3: Tak.
2: Tak sobie pomyślałem, bo nam zamontowali teraz telewizję w studio.
3: Tak,
2: telewizory.
3: Mam świadomość.
2: Ja sobie pomyślałem, że telewizja ogłupia i to jest prawda, bo ja nie wiem, co tutaj klikać teraz.
3: Oszalałeś.
2: Oszalałem.
3: Z powodu nadmiaru bodźców.
2: Bardzo dużo, bardzo dużo bodźców. Całe szczęście jesteśmy w radiu. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Magda, dziękujemy. O 10:00 będziesz jutro.
3: Tak.
2: Dzięki.
0: W pogoni za kulturą. W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dobra, już działa, wszystko jest okej. 6 minut po 18, Jakub Lachowicz. Dobry wieczór. Obiecany Black Coffee z Celest ode mnie na początek. Piosenka nosi tytuł Ready for You, a po zaproszenia odsyłamy do Magdy Bauer oczywiście.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: said.
1: What we're living in, let me tell you.

Maria ze Śląska, Miłość i tak dalej w Chili Z ze swojej najnowszej świetnej płyty. To za nami 20 minut po 18. Październik jest miesiącem, w którym będziemy świętować 20-lecie kultowej już płyty Back to Black Amy Winehouse. To właśnie na październik zaplanowano specjalną, rozszerzoną edycję tego albumu, która zawiera niepublikowane wcześniej materiały, dema, też te, które znamy już, alternatywne wersje nagrań oraz archiwalne rejestracje koncertowe, ale będzie też specjalny jubileuszowy koncert. Koncert, za który odpowiada Mark Ronson i Salam Remy, czyli producenci związani z oryginalnym brzmieniem Back to Black. W koncercie weźmie udział również zespół, który współpracował z Amy Winehouse, a materiał z płyty zostanie wykonany na żywo z udziałem zaproszonych wokalistek, i to nie byle jakich, bo między innymi Lian LaHavas się pojawi, Corinne Baby Ray, Jessie Ray, jest Georgia Smith, Ray, Baby Rose, Nia Smith, Sky Newman, czy zespół Flow. Więc rzeczywiście obsada iście gwiazdorska. To będzie też wyjątkowe miejsce, bo Roundhouse w Londynie ma szczególne znaczenie miało szczególne znaczenie dla Amy, bo Camden było silnie związane z życiem i jej karierą, dlatego jubileuszowy koncert właśnie w tej części Londynu ma dodatkowy symboliczny wymiar. Jak powiedziałem, może być problem z biletami, bo sprzedaż dzisiaj się rozpoczęła o 11, biletów już nie ma, ale koncert będzie można zobaczyć również poza Roundhouse, zostanie wyemitowany w BBC Two pod koniec października w ramach specjalnego pasma poświęconego Amy Winehouse. Na ten moment jeszcze nie znamy konkretnej daty ani godziny, ale myślę, że będzie to coś wyjątkowego. No to zagrajmy z tej właśnie płyty.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje,
4: historie, które dają do myślenia,
3: przeżycia, które potrafią nas zmienić,
4: zakończenia, które mają ciąg dalszy
3: w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie. Jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie

0: Włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
12: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendowych promocji. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
14: Po reklamie.

Doja Cat. Z pięknymi samplami z Welcome Bye oczywiście. Ile mamy jeszcze do 19:16 minut? Szczęśliwi czasu nie liczą, wiadomo, ale policzmy. Czyli w czwartek, to teraz porozmawiamy sobie o guście. O guście, tak. Gust to już od dawna przestał być tym czymś, co po prostu się ma, tylko stał się kapitałem społecznym, który trzeba stale dokumentować i potwierdzać. Nowością jest sposób, w jaki obwieszczamy światu, że jesteśmy w temacie, bo internet nie wymyślił kontekstu, tylko przyspieszył jego produkcję i oczywiście upublicznił go na tyle, że z czasem stał się obowiązkiem. Kapitał społeczny, panie i panowie. Platformy, które premiują tłumaczenie i klasyfikowanie bardziej niż samo posiadanie opinii i w efekcie nasze wybory coraz rzadziej są prywatne, a coraz częściej niestety stają się narzędziem autoprezentacji. Dazet nazwał to niedawno epidemią wyjaśniania i opisał armię finkfluencerów. To są tacy influencerzy z mikrofonami przypiętymi do koszulek, którzy tłumaczą nam wszystko. Od historii mody, po neuronaukę. No więc jest to taka epidemia, która niestety jest w internecie. I teraz cybernetografka Rubit Helot tłumaczy to jako naturalny etap ewolucji mediów społecznościowych, bo skoro wcześniej mogliśmy angażować się w modę albo w wiadomości, to niestety logicznym było, że w końcu media społecznościowe zajmą się również myśleniem, a że ludzie chcą myśleć, skoro większość czasu spędzają na telefonie, no to można to robić również i tam. I niestety w ten sposób te nawet najdrobniejsze decyzje przestały być wyłącznie nasze, a media społecznościowe przestały być odskocznią od codzienności, tylko niestety stały się codziennością. I to jest bardzo, myślę, smutne. A może by tak odłożyć telefon dzisiaj wieczorem i rzeczywiście spędzić czas z kimś fajnym albo samemu ze sobą? A, polecam do tego radio. Olivia Dean, So Easy, To Fall In Love, Jeszcze With Me. To już teraz w Chili Z.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love with Me, czyli Z. Olivia Dean, która rok temu wydała ten album i namieszała sporo, i to był bardzo, bardzo piękny materiał i polecam do niego wrócić. 11 minut dzieli nas do 19 w czwartkowy wieczór. Czwartek to Maciej Kulewicz o 20, Królewicz. A my kończymy powoli ten piękny dzień, jakim jest Dzień Polskiej Muzyki. 1 października od lat już rzeczywiście skupiamy się na polskiej muzyce i świętujemy to, że mamy się czym chwalić i że tak dobrze odbieramy polską muzykę, no bo przecież jak nie polską, to przy polskiej przeżywamy najpiękniejsze momenty naszego życia, utożsamiamy się najbardziej chyba z polskimi tekstami, no bo je najbardziej rozumiemy i to jest piękne. Na koniec więc ode mnie taki wykop, który niezbyt często pojawia się w Chili Z. Zajrzymy na pierwszą solową płytę Beaty Kozidrak. A tam taki piękny, nocny numer, który polecam wam teraz dać sobie głośniej, posłuchać tekstu i zwrócić uwagę na ten klimat. Żal mi tamtych nocy i dni. Beata Kozidrak ode mnie. Dziękujemy polskim artystom. Oczywiście w Chili Z polska muzyka cały rok. To będzie się działo i cały czas się dzieje. I to są, to jest moja obietnica, moja deklaracja, że tak właśnie będzie. Gramy. Jakub Lachowicz, dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się w Chili Z jutro w piątek od 16. Wiktor Waligura będzie, Max Tachasiuk będzie ze mną w studiu, więc polecam się. Do usłyszenia.

0: Dzień Polskiej Muzyki w Chili Z. Reklama.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
4: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
3: Pomogą mi z tym wszystkim?
4: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
3: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem? Po pracy?
4: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
3: Idealnie. Rezerwuję.
4: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Za mniej.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgo.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
0: Po reklamie.

0: Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to, Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na

0: kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.

Dzień dobry, dobry wieczór. Maciej Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie na antenie radia Chili Z w audycji Królewicz. No, dzisiaj jest 1 października i ta pierwszopaździernikowa audycja, która potrwa oczywiście do godziny 22, pełna jest absolutnych nowości. Tak jak teraz przeglądam sobie całą playlistę, którą przygotowałem na dzisiaj, to są same nowe płyty, które ukazały się po prostu teraz, kilka dni temu bądź kilkanaście dni temu. Będzie rzeczywiście dużo się działo. Charlie Gere, Fendi, Ezra Collective, Iza Kowalewska, Maja Kleszcz, Misia Furtak, Gretchen Parlato, Erika Badu, Branford, Marsalis Quartet, Agnes Obel i Enzo Favata. To są artyści, którzy dzisiaj wystąpią. W związku z tym, moi drodzy, moje drogie, szykujcie się naprawdę na muzyczny wieczór pełen psychodelicznego soul funku, takiego delikatnego, tanecznego popu, dużo klimatów karaibskich, afrykańskich i latynowskich, trochę jazzu, trochę jazzu, no i standardy oraz muzyka szklana, muzyka kryształowa, muzyka autorska. Tak bym określił dzisiejszy program. No i cóż, zaczęliśmy nasze muzyczne spotkanie panem, który nazywa się Charlie Gere. To młodzieniec, który chwyta się wielu działalności artystycznych, bo jest i gwiazdą jakiegoś programu telewizyjnego, i saksofonistą, i wokalistą, i modelem, i aktorem. No rzeczywiście robi dużo rzeczy. No i kilka dni temu wreszcie ukazała się jego epka, z której właśnie pochodzi piosenka My Madonna, którą możecie już znać oczywiście z anteny Radia Chili Z i audycji Królewicz. No i tak poszedłem za ciosem i za chwileczkę trzy nowe piosenki, w tym także jedna już przez was znana, a dwie kompletnie nie. No tutaj widać, że rzeczywiście autor jest bardzo zainteresowany tematami kobiecymi ze względu na to, że te piosenki mają tytuły Jennifer, to później So Good, który doskonale znacie, i Florence. Jest to dobry pop, jest to sympatyczny pop z takimi ewidentnymi nawiązaniami do muzyki z lat 90., szczególnie jeżeli chodzi o brzmienie saksofonu, na którym również gra sam Charlie Gere. No i ciekawy jestem, co po tej epce stanie się z karierą tego młodego człowieka. Myślę, że może być bardzo dobrze, bo i przystojny, i utalentowany. No tylko ja bym chciał, żeby może troszeczkę bardziej i więcej. To znaczy więcej muzyki i bardziej skonkretyzowana. Bo jak na razie widzę dobre wzory, wszystko jest świetnie wykonane, jak w większości we współczesnym czasie. No i czekamy na coś więcej. Jennifer, So Good i Florence to Charlie Gere premierowo w audycji Królewicz.

times. 'Cause there's nothing that I can't do wrong in Florence. W audycji Królewicz zabrzmiał Charlie Gier ze swojej najnowszej epki zatytułowanej Take Away My Problems. No ciekawy jestem tak swoją drogą, jakie problemy może mieć nie tyle podmiot liryczny tych piosenek, ile sam Charlie Gier, bo jak na razie jego kariera nabiera rozpędu, a te piosenki, jak słyszycie, no to jest miły, sympatyczny, świetnie zrealizowany i melodyjny współczesny pop z takimi fajnymi soulowymi odniesieniami właśnie do takiego popu z lat 90. i do twórczości na przykład dyskotekowej lub do piosenek Jamiroquai. Ja przynajmniej słyszę to w tej epce Take Away My Problems, Charlie Gier. No dobrze, tylko że właśnie niektóre piosenki mają już co najmniej 2 minuty tylko. No i to też jest taka współczesna moda, zauważyłem, że nie dość, że płyty czy epki w tej chwili stają się coraz krótsze, no ponieważ Charlie Gier wydał tę epkę Take Away My Problems, która ma 20 minut, a niektóre piosenki mają po 2:30. To może świadczyć o tym, że no chcemy w bardzo krótkim czasie, zgodnie ze współczesnymi czasami, powiedzieć wszystko, co mamy do powiedzenia, a może piosenki są takie krótkie, bo tak naprawdę nie mamy nic do powiedzenia. No cóż, no to jest pytanie pod dyskusję słuchaczy Radia Chili Z i audycji Królewicz. Bardzo proszę, maciej.ulewicz@chiliz.pl. Co sądzicie o tym, że we współczesnych czasach piosenki są coraz krótsze i płyty są coraz krótsze? Jak widzę, naszą audycję dzisiaj dominuje na początku Wielka Brytania, ponieważ następny wykonawca również jest z Wielkiej Brytanii, podobnie jak Charlie Gier. Teraz wystąpi formacja duet Sandy. Kilkakrotnie, chyba co najmniej 3 płyty tego duetu Sandy były prezentowane przeze mnie na naszej antenie. No i okazało się, że kilka dni temu ten przeuroczy i przesympatyczny duet damsko-męski, notabene także prywatnie ze sobą związany, wydał kolejną płytę, która nazywa się Coco Okayo. No i cóż, przypomnę, że zespół Sandy to taki delikatnie psychodeliczny soul funk i bardzo to jest ciekawe, bardzo melodyjne. Gdzieś z daleka mamy tutaj powidoki zespołu Jungle, skądinąd bardzo lubianego przez radio Chili Z, no ale także formacji Salt, z którą współpracowali członkowie grupy Sandy. No dobrze, posłuchajmy, co mają do powiedzenia na swojej najnowszej płycie Coco Okayo. No i tytułowy utwór Coco Okayo, Run Run oraz Future Lover. To premierowo duet Sandy w Królewiczu.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

w audycji Królewicz. Przed chwilą premierowo zabrzmiały dźwięki brytyjskiej formacji Sandy z ich najnowszego albumu zatytułowanego Coco O'Kayo. No taki uroczy, psychodeliczny, dyskotekowy soul funk. No i teraz ponownie zostajemy w Wielkiej Brytanii, ale będzie to Wielka Brytania bardzo ekumeniczna i bardzo multikulturowa. Nareszcie jest nowa płyta formacji Ezra Collective, która od trzech płyt jest taką podstawą, takim filarem nowej fali brytyjskiego jazzu, który inkorporuje bardzo wiele gatunków i szczególnie wpływów z różnych stron świata. No, z racji chociażby pochodzenia muzyków i współpracy. Najnowsza płyta Here Because of Hope. Ten temat mówi wszystko. Muzyka formacji Ezra Collective to nie tylko genialnie skomponowane i wyśmienicie brawurowo zagrane utwory, ale także no, o coś więcej chodzi. W tym współczesnym świecie rasizmu i ksenofobii, ta płyta bardzo wiele mówi o współczesnych problemach w ten taki niezwykle uroczy i mądry sposób. Here Because of Hope. No, przetłumaczcie sobie sami ten tytuł, to bardzo przecież jest proste i znamienne. Ta płyta, tu nie będę narzekał, nie jest krótka i utwory też nie są krótkie. To nie są minutowe czy dwuminutowe etiutki. To jest rzeczywiście pełnoprawny koncept album, na który składają się trzy części. Mamy tutaj elementy absolutnie cudowne, karaibskie i latynoskie. Mamy elementy afrykańskie i no i mamy współczesne elementy jazzowe i londyński. To wszystko spajają właśnie członkowie tej znakomitej formacji. No zresztą ten zespół również niezwykle lubiany jest przez Radio Chili Z i moją skromną osobę. Wszystkie płyty mają swoje miejsce i na playliście i w czasie antenowym. No i teraz będziemy się cieszyć przez no dobrych kilka tygodni, myślę, właśnie tymi nowymi utworami. Bardzo proszę, Only Love, tutaj Pasaliu będzie pięknie śpiewał, później Well Organized, który to utwór możecie znać już z anteny radia Chili Z, tu wokalnie udzielać się będzie Lilejke oraz brawurowy, fantastycznie latynosko-kubański El Corazon. No i tak ja tylko was uprzedzam, rzeczywiście z Ezra Collective będziemy spotykali się w Królewiczu przez następne tygodnie bardzo często.

Here Because of Hope. Taki tytuł nosi najnowsza, znakomita i wystarczająca długa, żeby się nią cieszyć, płyta z brytyjskiej formacji Ezra Collective. Oczywiście usłyszymy ją w najbliższym Królewiczu. maciej.ulewicz@czylizet.pl to adres kontaktowy. Również player.czylizet.pl to adres internetowy, pod którym znajdziecie naszą stronę i w zakładce podcasty, na przykład spodcastowane audycje Królewicz. Już powoli nadrabiamy zaległości wakacyjne i coraz więcej nowych audycji, tych ostatnich możecie tam znaleźć na tej stronie. Oczywiście nie tylko moich, ale także aktualnych audycji moich szanownych koleżanek i kolegów z redakcji. No i teraz w Królewiczu takie króciuteńkie podsumowanie najnowszych polskich płyt. Jak wiecie, przez ostatni dłuższy czas prezentowałem wam płyty polskich wokalistek, które sobie bardzo cenię, i graliśmy praktycznie wszystkie płyty w całości. Mowa tutaj o albumach Izy Kowalewskiej, Mai Kleszcz i Misi Furtak. Czekamy oczywiście na najnowszą płytę Moniki Bożym, czekamy na płytę formacji No Limit z Anną Męczyńską, no ale ta płyta, z tego co wiem, to ona ukaże się dopiero w grudniu. No więc w związku z tym, że poznaliśmy już praktycznie w całości te płyty, teraz proponuję taki krótki, ale intensywny wyciąg z każdej z tych bardzo udanych albumów i z każdej z tych bardzo udanych płyt. I chciałbym właśnie teraz zaprezentować kolejne piosenki, które być może już słyszeliście, a być może usłyszycie je dopiero po raz pierwszy. Zapalenie uczuć to płyta Izy Kowalewskiej i piosenka, którą usłyszymy za moment, to ma tytuł Czemu życie? Później Nieklikalność z płyty Mai Kleszcz, Nieklikalność oraz Drugi brzeg z najnowszego albumu Misi Furtak, który ma tytuł Otuchy.

0: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

W audycji Królewicz brzmiały trzy nowe polskie płyty trzech wspaniałych polskich wokalistek: Izy Kowalewskiej, Mike Leszcz i Misi Furtak. No i teraz, idąc tym tropem, w Królewiczu pozostaniemy w klimatach oczywiście kobiecych, zresztą jak zawsze. Widzę, że ponad 60%, jeżeli nie 70% dzisiejszych wokalnych prezentacji to oczywiście kobiety, co jest przecież zupełnie zrozumiałe. I z polskiego wątku przechodzimy na wątek zagraniczny, no z tego co widzę, amerykański. Ponieważ trzy świetne wokalistki jazzowe i soulowe wydały nowe albumy, a jedna z nich właśnie wyda ten album jutro. No ale Maćku, do rzeczy. Never Come Down to jest znakomity utwór z najnowszej płyty amerykańskiej wokalistki jazzowo-soulowej Gretchen Parlato, której to dyskografii oczywiście fragmentarycznie słuchaliśmy przez ostatnie audycje, stosunkowo często. Najnowsza płyta nazywa się The Wise Ones i właśnie z tej płyty pochodził utwór Never Come Down, w którym śpiewa i który zaaranżowała Michelle Deoncello. No i właśnie, Michelle Deoncello pojawia się tutaj wraz z Cat Power chwilę później w piosence formacji Human League, Don't You Want Me. I o płycie Synonym mówiłem już bardzo dużo, kilkanaście wspólnych wykonań, niesamowitych duetów, bardzo znanych, klasycznych piosenek. A co mam do dodania w tej kwestii? To właśnie to, że ta płyta tak długo i tak mocno reklamowana, no ale nie bez kozery, bo te trzy piosenki, cztery piosenki, które są już uwolnione, są po prostu fantastyczne. Ta płyta, czyli Synonym, będzie miała swoją premierę jutro. W związku z tym, moje drogie, moi drodzy, spodziewajcie się, że od następnych audycji bardzo dużo tych coverów w wykonaniu tej wybitnej kompozytorki, wokalistki, producentki, basistki i kontrabasistki będą te piosenki pojawiały się w audycji Królewicz. No i trzecia płyta, która ukazała się niedawno i która wzbudziła kontrowersje i zachwyty, to oczywiście Before the World Blows, Erykah Badu i The Alchemist. No trochę czekaliśmy na najnowszą płytę królowej takiego właśnie neo soulu i mamy. Niektórych zaskoczyła, niektórych zafascynowała. Rzeczywiście, no nie jest to najłatwiejsza historia. Jeżeli spodziewaliście się typowych przebojów Eryki Badu, to możecie się zdziwić. Warto posłuchać tych leniwych, psychodelicznych, soulowych kompozycji. Bardzo proszę. Gretchen Parlato, Never Come Down, Michelle Deoncello i Cat Power, Don't You Want Me oraz Erykah Badu i The Alchemist, To The Moon.

Gretchen Parlato, Michel Deoncello i Eryka Badu wraz z Alchemistem w Królewiczu. Dużo jazzu w tym świetnym nowym soulu. No i właśnie, jeżeli chodzi o jazz, to przechodzimy teraz do absolutnie klimatów jazzowych. Płyta, która za moment, Dedicated to You, jak sam tytuł wskazuje, jest dedykowana bogowi saksofonu jazzowego, czyli Johnowi Coltrane'owi, z okazji stulecia jego urodzin. O tej płycie już mówiłem bardzo dużo, cieszę się, że wreszcie jest dostępna w całości i mówiłem o tej płycie wielokrotnie, tutaj wokalnie w większości utworów, bo część z nich to są utwory instrumentalne, udziela się wielka amerykańska wokalistka jazzowa, która nazywa się Diane Reeves. Nie mówiłem tylko, że przyjemność, jaka płynie ze słuchania tej płyty w całości, jest absolutnie nieoceniona. Jeżeli kiedykolwiek w najbliższym czasie zdarzy Wam się, oprócz oczywiście audycji Królewicz, mieć trochę wolnego właśnie czasu, to zróbcie to. Nie słuchajcie wyrywkowo, tylko włączcie sobie od początku do końca ten album, który z jednej strony poświęcony jest Johnowi Coltrane'owi, z drugiej strony zawiera bardzo znane standardy, czasami troszeczkę mniej znane. Do tych znanych na przykład należy utwór Lush Life czy You Are Too Beautiful, który za moment właśnie w Królewiczu o tej późnej stosunkowo oczywiście porze zabrzmi. Mnie nie pozostaje w tej chwili nic innego, jak zaprosić Was do kontemplacji tych dwóch. Przygotowałem na dzisiaj dwa utwory. To pierwszy utwór to będzie utwór instrumentalny zatytułowany Nancy with a Laughing Face. I tutaj tylko i wyłącznie instrumentalnie Branford Marsalis Quartet. No i następna już wspomniana przeze mnie przed chwilą kompozycja You Are Too Beautiful. Znakomity, znakomity utwór, fenomenalna kompozycja. Bardzo proszę, Branford Marsalis Quartet z tym wyjątkowym głosem i interpretacją Diane Reeves. Swoją drogą ciekawy jestem, kiedy Diane Reeves wyda swój autorski bądź solowy album. Nie ukrywam, że bardzo, bardzo na to czekam. A teraz zapraszam Was do tej wielkiej, po prostu wielkiej przyjemności obcowania z mistrzami instrumentalnymi i z mistrzynią wokalną. Branford Marsalis Quartet i Diane Reeves.

jazzowe legendy, Branford Marsalis Quartet i Diane Reeves hołdzie wielkiemu Johnowi Coltrane'owi w ramach obchodów stulecia urodzin tego niesamowitego artysty. No i teraz w Królewiczu przechodzimy w stronę muzycznych przestrzeni, muzycznych legendarnych krain, jakichś takich troszeczkę baśniowych. Stali słuchacze na pewno już wiedzą, kto za moment wystąpi ze swoimi niezwykłymi, kryształowymi muzycznymi pejzażami. Tak, ja uparłem się, żeby muzykę Agnieszki Obel nazywać muzyką szklaną, muzyką kryształową, no ale gdzieś trochę kojarzy mi się ta muzyka z Pałacem Królowej Śniegu i z tymi niezwykłymi historiami z północy. Tylko że paradoksalnie to jest chłodna muzyka, ale w tym chłodzie nie ma nic niepokojącego. Jest taki delikatnie zawiązany klimat tajemnicy, jest transcendentnie, przestrzennie, delikatnie, mrocznie, ale pozytywnie. Ja lubię te klimaty. Ta muzyka sprawia przyjemność, otaczając chłodem, otulając chłodem, ale tak jak powiedziałem, przyjemnym chłodem. No, mógłbym rozpisać konkurs literacki na przykład w tej chwili i poprosiłbym was o przysyłanie do mnie na adres maciej.ulewicz@z.pl maciej.ulewicz@z.pl takiej listy przymiotników bądź opisów słownych, które przychodzą wam na myśl, jak słuchamy muzyki Agnieszki Obel. I z tej najnowszej płyty zatytułowanej The Meaning of Flowers i także tych wszystkich poprzednich, które bardzo polecam, czyli Aventine, Citizen of Glass czy Miopia. Właśnie od tej ostatniej płyty upłynęło 6 lat, no i teraz Agnieszki Obel dostarczyła nam naprawdę przepiękny album zatytułowany, tak jak wspomniałem, The Meaning of Flowers. Jeżeli będzie wam się chciało, a mam nadzieję, że będzie, bo oczywiście nagrody ufundowane przez Radio Czyli Z będą dla was przeznaczone, napiszcie mi z jakimi słowami, z jakimi przymiotnikami, z jakimi frazami kojarzy wam się muzyka Agnieszki Obel. A ja teraz zaprezentuję 3 utwory, które pomogą w tej pracy. Lime Melly, No Such Things as Silence oraz Don't Look Down.

Agnes Obel i płyta The Meaning of Flowers na antenie radia, czyli Z2 audycji Królewicz. Oczywiście kolejne odcinki z tej płyty w następnych programach. No i cóż, teraz przychodzi ten moment, w którym żegnam się wraz z ostatnim artystą, który dzisiaj wystąpi, i z tych północnych krajobrazów, z tych północnych, delikatnie mrocznych klimatów przenosimy się w klimaty śródziemnomorskie, a tak można powiedzieć dokładnie na Sardynię, bo stamtąd pochodzi Enzo Favata, autor, kompozytor i twórca płyty, która nazywa się Ritornare i która została nagrana dla wytwórni ECM Manfreda Eichera, co już tym, którzy znają katalog wydawniczy ECM, od razu dużo mówi. Enzo Favata to kompozytor i saksofonista, ale także specjalista od instrumentów dętych takich tradycyjnych, pochodzących z Sardynii. No i ta płyta jest po prostu cudowna, idealnie nadająca się na tę porę, idealnie również nadająca się na zakończenie naszego dzisiejszego muzycznego spotkania. Ja oczywiście zapraszam już teraz Was na kolejnego Królewicza, który to Królewicz 5 października, jak łatwo policzyć, będzie spotkanie z Ezra Collective, będzie spotkanie z Agnes Obel, będzie spotkanie z wieloma artystami, których ostatnio słuchamy i którzy dochodzą. No oczywiście Fendi, najnowsza płyta również, jak przypomnimy sobie klasyków chilloutu, czyli formację Tosca, z tych stosunkowo nowych ich nagrań. A teraz, no cóż, będę się żegnał, dziękując Wam bardzo serdecznie za uwagę i za wszystkie maile, które dostaję. Przypominam o konkursie na opis twórczości Agnes Obel. Może być długi, może być krótki. Będzie mi bardzo miło wczytać się w Wasze impresje. A teraz żegnam się niezwykłą kompozycją Enzo Favaty z płyty Ritornare. Ten utwór, ta kompozycja ma tytuł Albatros. Znajdźmy się w tej chwili na koniec naszego dzisiejszego wieczoru na sardyńskim wybrzeżu. Dziękuję Wam bardzo. Enzo Favata i Maciej Kulewicz mówią Wam serdeczne dobranoc. Do usłyszenia, do przyszłej audycji. Spokojnej nocy.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do Graczy Drapaczy.
0: Po reklamie.